jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego.

Kaczka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Umarł, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak mam. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy niesamowite słowo nadziei. Pan Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. To zdanie daje nam taką perspektywę, która w wierze zawsze czyni nas Jego dziećmi. Jeśli wierzę, nigdy nie będę sierotą, nigdy nie będę sam. Jezus daje nam dzisiaj pocieszenie, daje nadzieję, bo jest miłością. Miłość to imię Boga. Miłość nigdy nie zostawia, miłość nigdy nie porzuca, miłość nigdy nie czyni sierotą.

0: wieki wieków.
1: 10 maja 1667 roku w Warszawie zmarła Ludwika Maria Gonzaga, polska królowa i żona dwóch polskich królów, Władysława IV Wazy i jego brata Jana Kazimierza. Tego dnia w roku 1789 w Warszawie przy Nowym Świecie wzniósł się w powietrze pierwszy w Polsce balon z pasażerami. Pilotem był Jean-Pierre Blanchard. A w roku 1569 do wieczności 10 maja odszedł święty Jan Zawili, apostoł Andaluzji. Po śmierci rodziców spadek po nich rozdał ubogim, a na obiad prymicyjny zaprosił 12 żebraków, którym osobiście usługiwał. 2 lata spędził w więzieniu po decyzji inkwizycji, która sprawdzała podejrzenia o sprzyjanie luteranom. Potem jednak okazały się one nieprawdziwe. 4 kwietnia 1894 roku Jana beatyfikował Leon XIII, a kanonizował go 31 maja 1970 roku papież Paweł VI. Pius XII ogłosił świętego Jana Zawili patronem Andaluzji, a potem tamtejszego duchowieństwa diecezjalnego. W kalendarzu jego sąsiadem jest wybitny Chorwat Iwan Merz, który za młodu przeżywał kryzys wiary, ale wszystko zmieniła I wojna światowa. Brał w niej udział walcząc na froncie włoskim. Potem był pionierem duszpasterstwa młodzieży i akcji katolickiej, a święty Jan Paweł II beatyfikował go w Banialuce 22 czerwca 2003 roku.

święta. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój do, który jest, który był, który przychodzi, i będą z wami. Cały czas śpiewamy to radosne Alleluja. Trwamy w radości paschalnej, a równocześnie pojawia się smutek, że Chrystus odchodzi. I uczniom, i apostołom, i nam przypomina, że to odejście jest konieczne, bo ześle nam od Ojca innego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Ten, który nam przypomina o całej nauce Chrystusa, ale przede wszystkim o miłości. Sam jest miłością i przypomina o miłości Boga Ojca do Jezusa, Jezusa do nas i o konieczności miłości wzajemnej między nami. Aby się godnie przyjąć ofiarę, przeprosi Boga nasze grzechy, zwłaszcza braku miłości. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o Bogu, uczynkiem i zaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmierdaje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca.
1: Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawał się w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemieni nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który sobie żyje i króluje w naszym Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznawajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Miłuję się Panu. Święty Jan Apostoł był naocznym świadkiem życia, działalności, męki Jezusa. Sam często przedstawia się jako uczeń, którego Jezus miłował. Dzisiaj okazuje nam tą przepiękną mowę Jezusa o miłości, którą Pan wygłosił w Wieczerniku na kilka godzin przed swoją męką. Nieraz zastanawiamy się, pytamy, czy możliwe, aby Jezus kierował takie słowa do uczniów, do tych samych uczniów, których trochę wcześniej zarzucał zatwardziałość serca, brak zrozumienia i to nawet do najprostszych spraw. I odpowiedź znajdziemy w słowach samego Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On wyjdzie z mojego i wam objawi. Duch Święty przypomni apostołom słowa Jezusa i pomoże je zrozumieć. Objawienie miłości Ojca i miłości swojej dokonanej przez Jezusa bo właśnie jedną z tych spraw, którą apostołowie jeszcze nie mogli znieść. Chociaż w Jego słowach i w gestach z ostatniej wieczerzy można było dostrzec objawienie miłości. Zwłaszcza w umyciu nóg uczniom, ustanowieniu Eucharystii. I w kilka lat później, gdy święty Jan pisze swoje Ewangelie, przytacza myśli słowa Jezusa, to właśnie Duch Święty przypomniał ewangeliście. Pochylmy się głębiej nad tymi słowami. I co czytamy? W Ewangelii dostrzegamy strukturę trzech stopni miłości. Miłość Boga Ojca do Syna, swojego Jezusa Chrystusa. Miłość Jezusa do ludzi i miłość ludzi między sobą. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie. Moi drodzy, wielokrotnie mamy okazję mówić o miłości Boga, miłości Chrystusa, miłości bliźniego. Ale się zastanówmy się nad jednością tych miłości. Jakie prawo wręcz rządzi miłością? To, co Ewangelia określa jako agapę. Miłość czystoludzka, którą język grecki określa terminem eros, jest podporządkowana prawu, które polega na wzajemności. Ja kocham ciebie, ty masz kochać tak samo mnie. A więc to wzajemne szukanie tego ja, szukanie egoizmu. Natomiast miłość ewangeliczna agape czy caritas rozbije ten zamknięty krąg, który bardzo łatwo przekształca się w egoizm, we dwoje. Bo podstawowe prawo miłości ewangelicznej brzmi: jak ja miłuję ciebie, tak ty kochaj swego brata. Jak ja miłuję ciebie, tak ty kochaj Jezusa. Oczywiście taka miłość nie wyklucza wzajemności między ludźmi. Jak słyszeliśmy przed chwilą, ojciec miłuje syna, syn miłuje ojca, ale syn chce być miłowany przez nas. Dlatego Jezus woła z naciskiem: wytrwajcie w mojej miłości. A święty Paweł powie dość kategorycznie: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Właśnie z nakazu wzajemnej miłości Ojca i Syna, Boga Ojca i Chrystusa, wypływa ważność, wielkość nowego przykazania, przykazania miłości. To wam przykazuję, byście się wzajemnie miłowali. Jeśli zabraknie tego właśnie ostatniego ogniwa, ostatniego momentu miłości naszej do braci, to ten właśnie długi łańcuch miłości, który bierze początek od Boga Ojca, zostaje zerwany, kończy się w próżni. Bo wtedy miłość jest blisko nas, ale nas nie dotyka. Poza jej zasięgiem, a więc poza zasięgiem życia i światła. Bo kto nie miłuje, trwa w śmierci. Święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian przyznaje wspaniałą pochwałę miłości chrześcijańskiej. Mówi o niej: cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego i nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. I zapytaj się dzisiaj, co z tego zachowujesz? Prawdziwy paradoks chrześcijański zależy się w stwierdzeniu, że aby miłować, to trzeba być kochanym. I święty Jan, to Jezus rzeczywiście miłował, na własnym przykładzie zrozumiał, że tylko ten, kto jest kochany, jest zdolny do miłości. Dlatego pisze w swoim pierwszym liście: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował. Jest to powszechne prawo. I wystarczy mu się przyjrzeć głębiej, aby odkryć tę samą prawdę na poziomie ludzkim, poziomie psychologicznym. Bo ten, kto doświadczył miłości, choćby tylko w początkowym jej stadium, jest zdolny tworzyć się na miłość, jeśli nie lęka. Dlatego kto w dzieciństwie cierpiał na brak uczucia, nie doznał miłości w stronę rodziców, jest bardzo zamknięty w sobie, nieufny, ale i bardziej wystawiony na trudności niż ktokolwiek inny. Bardzo często Jezus wskazuje na miłość bliźniego jako na znak skutecznego działania Boga. Aby świat poznał, żeś ty, Ojcze, ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Grzesznik, człowiek oddalony od Boga, rozumie, że jest Bóg. Bóg, którego szuka, który przebacza, a zrozumie tylko wtedy, gdy spotka brata, który też go szuka, który się nim interesuje, który przebacza mu w imię Boga. Biedak, chory, opuszczony, starzec potrafi odkryć, że Bóg istnieje, Jest nie tylko dla Niego, ale odkryje to tylko wtedy, gdy ujrzy brata, który w imię Chrystusa przyjdzie do Niego, podzieli Jemu rękę, podzieli się kromką chleba, weźmie na siebie trochę z Jego smutku, Jego opuszczenia. Bóg uczynił nas solidarnymi i odpowiedzialnymi jedni za drugich. I pragnie, aby ten, kto doświadczył, że jest kochany przez Boga, starał się zanieść i przekazać to doświadczenie innym. Czyli by starać się miłować tych, którzy są obok i to są konkretny. Nie słowem, nie językiem, ale czynem i prawdą. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Wiąże z tym Chrystus wspaniałą obietnicę. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy. Najdoskonalszy przykład miłości dał nam sam Jezus Chrystus. On wszystko otrzymał od Ojca. A wszystko, co otrzymał, łącznie z swoim ciałem, oddał za życie świata. To miłość, to dzieło miłości wspominamy w każdej Eucharystii, każdej obecnie sprawowanej. Bo jest ona żywą pamiątką największej miłości, jak można sobie wyobrazić. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Obyśmy byli zawsze przyjaciółmi Chrystusa. Wierzę w jednego Boga. Wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest zrodzony przed wszystkim. Bóg z Boga, światło ze światła, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego stawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w Pana, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia i życia wiecznego w przyszłym świecie.
2: Zgromadzenie w Dzień Zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy Bogu nasze modlitwy.
3: Módlmy się za papieża Leona, naszych biskupów, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcania Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby wspólny udział we mszy świętej otworzył nasze serca na działanie Boże. Ciebie prosimy.
2: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, wystajmy się paschalną Twojego Syna, daj nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. A Cię, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, to Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem wstaje za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany, więcej nie umiera, zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełni was paschalnych, radują się wszystkim całej ziemi. Wiesz, chórę nie ubóstwem świętych, przy jakimku Twojej chwale, nieustannie wołając.

0: Co prawda święty jesteś Boży, słuchaj Cię swoje wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz, święcasz wszystko oraz nieustannie gotowałeś lud swój, a wart całej ziemi, cały Tobie ofiarę czystą. Dlatego stoję przed Tobą zmęczony całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, więc Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą, świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Pawłem I pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym

0: nowym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, w nasze czasy pokojem. Służę swoim miłosierdziem, czy zawsze wolny od grzechu i bezpieczny wszelkiego zamętu. Pełne dzieci, chwale przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiecie uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj grzechy nasze, lecz wiarę swego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą, pełnię go pokojem, doprowadź pełną jedność, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Państwa, żeby nie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie w znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, zgładzi grzechy świata. Błogosławieni, to za wezwanie go uczte.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa od odziewiecznia do życia wiecznego, pomóż w nas owocy wielkanocnego sakramentu, młodzie nasze serca pokarmy na nasze zbawienie, przez Chrystusa Pana naszego. Złożność pasterskich. Dzisiaj w Bazylice o godzinie 12, msza święta pielgrzymki pomocniku Matki Kościoła. O 14 też w Bazylice, msza święta ogólnopolskiej pielgrzymki akademickiej. O godzinie 11 w Kaplicy Matki Bożej decyzjalna pierwsza pielgrzymka do Loreto. O godzinie 14 msza święta pielgrzymki osób represjonowanych w czasie stanu wojennego. Msza święta Tradycji Ojczyzny 15.30, 16.15 Różaniec. Msza święta Tradycji Papieża Leona o godzinie 18. Mamy zapraszamy na nabożeństwa maryjne do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o godzinie 18. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
11: Let's go, girls.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: 10 maja i 6 niedzielę już wielkanocną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. A są to profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, na co dzień Uniwersytet Civitas, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i także dyrektor Instytutu Witosa. Jak wspomniałem, powoli dopełnia się ten czas pięćdziesiątnicy. My zaś kontynuujemy lekturę 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj już jest mowa o paraklecie.
2: Tak jest. No jeszcze trzeba dodać, że dzisiaj mamy 10 maja, a więc mamy ważną uroczystość krakowską, ogólnopolską, ponieważ świętujemy, w piątek mieliśmy wspomnienie uroczystość świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski. Myślę, że cała Małopolska wie doskonale, czym jest procesja na Skałkę, ale warto też się wspomnieć o tym, że to zawsze była uroczystość ogólnopolska. I to jest jedno z najstarszych świąt, takich bym powiedział, o charakterze religijno-polityczno-narodowym i nie sięga tylko, nie wiem, 200-300 lat, tylko sięga, bo pierwsza procesja odbyła się, szanowni państwo, w 1253 roku, tak? Czyli już od kanonizacji, wtedy była kanonizacja biskupa Stanisława i 1253 rok to jest już po kanonizacji biskupa Stanisława, 1253 rok, pierwsza procesja, która idzie już w sposób zorganizowany, po decyzji królewskiej, ma charakter święta narodowego, jest uroczystą procesją z Wawelu na Skałkę.
1: Jeśli ktoś mieszka blisko Wawelu, to jeszcze na 9 spokojnie po naszym spotkaniu zdąży, a potem może na mszę także Eucharystię przy ołtarzu 3000-leci.
2: Tak jest, na Skałce piękne miejsce. No jeszcze warto tylko wspomnieć, czego to dotyczy, bo to też myślę, że możemy pewne refleksje sobie wyciągnąć, bo historia kołem się toczy. Cała ta historia sięga XI wieku. Przede wszystkim jest związana z królem Bolesławem Śmiałym, który skazuje na śmierć biskupa Stanisława. Do zabójstwa dochodzi właśnie na Skałce. Tam jest teraz przepiękne miejsce kultu świętego Stanisława. Wedle legend, historii, zapisów kronikarzy, była to śmierć straszna, bo król dokonuje zabójstwa biskupa w sposób haniebny, bo biskup jest poćwiartowany. No i według tradycji ciało zostało właśnie poćwiartowane, a następnie cudownie się zrosło, tak jak mówią legendy, co odczytywano jako znak jedności narodu i kościoła.
3: Tak, sarkofag jest, taki srebrny sarkofag jest chyba na Wawelu.
2: Na Wawelu.
3: W katedrze.
1: Tak jest. Ale miejscem, prawda, kultu i miejscem męczeństwa właśnie był kościół na Skałce.
2: Tak, no i trzeba też powiedzieć, że święty Stanisław jest przede wszystkim patronem, głównym patronem Polski, ale też już od czasów średniowiecza jest patronem pewnego ładu moralnego i jedności państwa, tak, bo święty Stanisław jest pewną figurą mądrego patrzenia na tron i na religię. I każdy z tych dwóch rzeczywistości, ołtarz i tron, ma swoje miejsce w państwie i nie należy tych granic przekraczać.
3: Znaczy nie tylko nie należy, ale Jezus mówi, co Bogu to boskie, cesarzowi co cesarskie, i to jest ten program, prawda? Bo to jest moment na taką dygresję, żeby zobaczyć, że tak naprawdę świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim. Możemy kulturowo, świeckość. Bo to znaczy już te słowa Jezusa, czy wolno płacić podatek cesarzowi, prawda? Czy jaka to jest, jaki jest wizerunek Cezara na monecie, jaki jest wizerunek? No to Jezus mówi tak, płaćcie, bo Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. I chrześcijaństwo przez pierwsze 300 lat prawie swojego istnienia w ogóle funkcjonuje w opozycji do państwa, nie w odpowiedzialności za państwo, tylko w odpowiedzialności za Kościół, za siebie, za bycie w świecie, prawda? To apologeci chrześcijańscy tłumaczą, że my się nie modlimy do cesarza, nie składamy ofiar jemu, bo świat grecko-rzymski nie ma podziału na sacrum i profanum. My się modlimy za niego. tak? Za niego się modlimy. I to jest niesamowita sprawa.
2: Bo w starożytności modlono się do Cezara.
3: Tak, bo nie ma, bo to jest chrześcijański wynalazek, świecki wymiar. Przecież mamy teokrację i w Rzymie starożytnym, i polis grecka jest teokracją, i Izrael jest teokracją, bo nie ma, nie możesz być, nie wiem, dyrektorem szkoły, urzędnikiem państwowym i nie składać ofiar. I nie spożywać, nie jest mięsa ofiarnego. Po prostu to wszystko jest przeniknięte ze sobą. Dopiero chrześcijaństwo przynosi świeckość, laickość, ten rozdział między państwem a kościołem.
2: No spalne, prawda, a religią, duchowieństwo, tak. Laika, to też jest ważne. Ważne jest jeszcze, żeby dopowiedzieć jedną, chyba bardzo istotną sprawę, bo szanowni państwo, kościół od zawsze się modli za władzę. Nieważne, jaka ta władza jest i czasami prześladująca kościół. A jednym z obowiązków, może mało kto z państwa wie, a może niektórzy wiedzą, że w modlitwie powszechnej jest taki obowiązek liturgiczny, żeby ona się składała z czterech wyznań, czterech próśb, które Kościół od wieków zanosi. Pierwsza musi być związana ze wspólnotą Kościoła, czyli modlimy się za Kościół. Szanowni państwo, drugą rzeczywistością jest władza. I nawet cierpiący, prześladowani chrześcijanie za czasów Nerona, Dioklecjana i wielu innych modlili się za cesarza i za ci, którzy władzę sprawują w Rzymie, żeby sprawowali ją mądrze. Kościół, przecież pamiętamy doskonale, ci z państwa, którzy są trochę starsi, modlitwy za ojczyznę, błogosławionego księdza Popiełuszkę. To była modlitwa za ojczyznę. Do tej pory modlimy się przepiękną modlitwą księdza Piotra Skargi. Przepiękną, warto jest ją być może dzisiaj, 10 maja, przeczytać sobie w domu, pomodlić się za ojczyznę. To jest jeden z obowiązków Kościoła, modlić się za władzę, czasami za nawrócenie tej władzy, ale zawsze się modli za władzę. Druga, trzecia rzeczywistość to są zmarli, więc proszę pamiętać, taka mała tylko podpowiedź, żebyśmy nie mówili, że się modlimy za kogoś, o kim ktoś już nie pamięta, bo Kościół właśnie zawsze pamięta o zmarłych, tak? I dlatego nie ma dusz zapomnianych, nie ma dusz, za których się nikt nie modli, bo właśnie od tego jest tradycja Dnia Zadusznego, od tego jest modlitwa eucharystyczna, która ma w sobie element modlitwy za zmarłych, od tego jest właśnie modlitwa powszechna, która się zawsze modli za zmarłych, więc nie ma takich dusz, które są niezaopiekowane. Istotą Kościoła jest modlić się także za zmarłych codziennie. Każda Eucharystia, każdy brewiarz ma w sobie element właśnie modlitwy za zmarłych. No i czwarty element modlitwy, która jest obowiązkowa w modlitwie powszechnej, to jest nasza wspólnota, która się tutaj zgromadziła, tak, która przyszła odprawiać Najświętszy Sakrament. Więc to takie dopowiedzenie święty Stanisław tutaj nam z nieba darzy i wspiera Polskę. Piękna to jest uroczystość, nawet tak, jeśli państwo nie podchodzą do tego pod względem religijnym. Przepiękne orszaki. Akademicko warto też to zobaczyć, bo idą wszyscy rektorzy krakowskich uczelni. Przepięknie ubrani odświętnie. Przepiękna jest to rzeczywistość, więc warto jest być 10 maja. Jeszcze mogą państwo zdążyć.
3: A ja jeszcze to uzupełnię, bo pewnie dla niektórych to było dosyć szokujące, że właśnie to ten świeckość jest wynalazkiem chrześcijańskim, a może ja bym powiedział bożym nawet. Ale proszę sobie wyobrazić, wam się z czym się kojarzy Pontifex Maximus. Kto to jest Pontifex Maximus?
1: Wielki budowniczy mostów. No,
3: no dobra, ale dzisiaj?
1: Dzisiaj papież. No.
3: A w starożytności cesarz.
1: Cesarz, tak.
3: O to chodzi, prawda, w tym nierozdzieleniu, w tym stopie sakrum i profanum, prawda, właściwie, że to jest jedna sprawa. Obywatele Cesarstwa Rzymskiego uczestniczą w kulcie cesarskim. Muszą składać ofiary cesarzowi, jego genius, jego tykche, ale duchowi takiej, ale nie tyle się modlą za cesarza, nie, jemu składają ofiary. I tu polega problem, że chrześcijanie tego nie chcą robić. Są nielojalnymi obywatelami, no bo są podejrzani. Dlaczego? Ale dlaczego nie chcą tego robić? No bo nie mogą, bo Bogu tylko mogą, prawda? Ale dla nas to się wydają rzeczy dziwne. Natomiast nie, to jest bardzo ważna sprawa. Czyli chrześcijaństwo de facto przynosi do świata grecko-rzymskiego, przynosi wymiar świecki. Wymiar świecki, taki bym powiedział, funkcja desakralizowana, to znaczy twoje życie jest służbą Boga, tak? To jest też ciekawe właśnie, jak Celsus w II wieku pisze Aletheus Logos, prawdziwe słowo przeciwko chrześcijanom, traktat, filozof Celsus, na który potem 100 lat później odpowiada Orygenes i mówi, że chrześcijanie to jest jakaś taka bardzo dziwna religia, bo oni nie mają bo moi, nie mają ołtarzy, oni nie mają na oj, oni nie mają świątyń i oni nie mają agalmata, nie mają posągów, bo właśnie ołtarze, świątynie i posągi to jest to, co definiuje religię. Czym jest religia? Istota religii. Oni tego nie mają. Najlepsza jest odpowiedź Orygenesa. No, nie mamy. Tak byśmy chcieli powiedzieć, jak nie mają. Nie mamy, bo człowiek jest obrazem Boga, bo jest świątynią Ducha Świętego, a jego życie jest ofiarą, jest ołtarzem. Prawda? Taka jest jego odpowiedź, bo mógłby odpowiedzieć, no jak to nie mamy? No mamy posągi świętych, mamy kościoły wybudowane, co nie widać, i ołtarz przecież jest no, w centrum kościoła. Jest tylko kwestia, czy przodem, czy tyłem. Kapłan, nie, żartuję, oczywiście będzie stał, ale jak nie mamy? No więc zobaczmy tak, jak to, jakie są tu rdzenne sprawy, bo to dobrze jest przywołać właśnie to z tym świec, prawda? Sacrum profanum, pontifex maximus i te kwestie z tymi ołtarzami świątyniami, bez jakiejś takiej konkluzji, teraz nie będę to próbował ubierać słowa, ale bo to są takie drogowskazy, prawda, w myśli, dobrze wracać do tego myślą, co jest istotą rzeczy.
2: To jeszcze tylko ad vocem do tego Pontifex Maximus, no i to jest też rola każdego biskupa, bo nie tylko papieża. Biskup jest budującym mosty, bo papież jest biskupem Rzymu. Chcę państwu też to uświadomić, że każdy biskup względem święceń jest równy papieżowi. Dlatego to papież właśnie podczas pierwszej mszy świętej otrzymuje uznanie, pozdrowienie biskupie, braterskie, tak? I biskupi i kardynałowie podchodzą do niego jak brat do brata.
3: Ale patrz, jak to pięknie można przetłumaczyć, to Pontifex Maximus, bo oczywiście pierwotnie chodzi de facto o budowanie mostów, to jest jakoś przeszło z tego, ale moment, no kto mi broni odczytać to, że to jest
2: no właśnie
3: budowniczy most.
2: Ja tutaj chciałbym bardzo, korzystając z tego, że mamy dzisiaj piękną uroczystość w nawiązaniu do tej piątkowej, prawda, ale w niedzielę ją świętujemy, świętego Stanisława, no właśnie, każdy biskup jest budującym mosty i myślę, że każdy katolik jest budującym mosty.
3: Wezwany.
2: Państwo, Kościół ma budować mosty, nie możemy się dzielić na tych po prawej, po lewej, po centralnej stronie. W kościele musimy się czuć jak w domu. Jest miejsce na wiele poglądów, jest miejsce na wiele spojrzeń. Taki też był Kościół apostolski. Inaczej patrzył Piotr, inaczej patrzył Jan, inaczej patrzył inny apostoł Andrzej.
3: Czekaj, masz celnika, czyli współpracownika, kolaboranta z władzą rzymską i masz zelotę, prawda? Więc w ogóle rozumiemy, no to tak jakbyś miał ekstremalnego prawaka i ekstremalnego lewaka.
2: I byli w jednym gronie apostolskim.
3: To jest program Jezusa.
0: Radio Plus. Ósma godzina czytania. Radio Plus. Zielona Góra.
4: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Wracamy do 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jest tam mowa o paraklecie, choć w starszym wydaniu lekcjonarza słyszymy słowo pocieszyciel.
2: Słowo, właśnie. A co się za tym kryje? Co za tym stoi? No, ciekawa sprawa. A ja będę prosił, czy poproszę ojca, kaj allon parakleton dosej chymin. I jednego, i innego parakleta, właśnie czy pocieszyciela, ktoś tłumaczy, zaraz o tym powiemy, dawam. Czyli po pierwsze, jak to innego? To kto jest pierwszym parakletem? Jezus jest parakletem, tak? No bo jeżeli innego parakleta, no i właśnie nie jest, to tutaj jest problem, że właśnie nie paraklet, no bo jeżeli powiem, że jest innym parakletem, to jest ignotum per ignotum tłumaczę, czyli niczego nie tłumaczę, tak? Muszę zrozumieć. I to jest, uwaga, to nie jest imię własne. To jest forma gramatyczna i musimy dojść do tego, bo to jest akurat tutaj bardzo dobrze widać, o co chodzi. Otóż mamy czasownik parakaleo. Samo kaleo to jest wołać, para obok, czyli to jest przywoływać. Przywoływać kogoś, dzisiaj po grecku ktoś, pojedziemy do Grecji, będzie parakalo, efcharisto i parakalo, dziękuję, ale parakalo, proszę, proszę, proszę, cały czas parakalo, tak akcentowane. I to jest... Bo to jest przyzywać, no to ja rozumiem, kogoś proszę, kogoś błagam o coś, prosić kogoś, no to chodź tu do mnie, to ja ci coś powiem ważnego dla mnie, prawda? Taka idea. Ale też jest inne pocieszać kogoś. I tu jest bardzo ciekawe, ja się tak zastanawiałem, ale jak się ma jedno do drugiego prosić i pocieszać? No właśnie, etymologia tutaj jest podstawowa, czyli ja cię przysyłam, nie płacz, chodź. O! Idealnie, prawda? To o to chodzi, tylko to w dwie strony. Chodź, ten kontakt ja szukam. No nic przecież niż przytulenie kogoś, kto jest smutny, to nic mocniejszego. Cię wołam, chodź, chodź, pocieszę cię. Jasne. No to, ale tutaj mamy parakletos. Co to jest parakletos? Parakletos to jest, uwaga, dosłownie przyzwany bierne. To jest adjektywum verbale, czy rematikon epitheton po grecku, tak jak Christos. Christos to też jest rematikon epitheton, czyli adjektywum verbale, czyli imię słów bierny i dokonany, ktoś namaszczony, a tutaj jest ktoś wezwany, parakletos, wezwany. I to jest bierne, a to bardzo ważne, że to jest bierne. Bo wezwany, czyli w jakim sensie wezwany? No, podstawowe znaczenie to jest takie, że wezwany do sądu. I uwaga, czyli advocatus, adwokat, orędownik, wspomożyciel. I uwaga, mamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy wers i mamy, a nawet gdyby ktoś zgrzeszył, prawda, mówi autor, parakleton ekhomen poroston patera jesun Christon dikajon. Mamy parakleta względem Ojca, a mianowicie kogo? Jezusa, Mesjasza, Sprawiedliwego. To jest nasz paraklet, wprost. Jak to przetłumaczył Hieronim? Bo tutaj tłumaczy paraklitus, Hieronim. Prawda? E wymawiamy jak i, więc paraklitus tutaj akcent. Natomiast uwaga, tam Hieronim w liście Jana przetłumaczył advocatus. Mamy adwokata. I to jest sens podstawowy, czyli adwokat, wspomożyciel, opiekun, osoba, która się wstawia za mną, w sądzie przemawia za mnie, w mojej obronie. I to jest to, moim zdaniem, właśnie nie pocieszyciel, bo owszem, słowo paraklesis, parakalo, może znaczyć pocieszam i samo paraklesis może znaczyć pocieszenie, ale to musiałoby być czynne. Ja kogoś pocieszam, a to on jest pocieszony. No, Duch Święty nie jest pocieszony, ani Jezus przez nas, chociaż w jakimś stopniu, prawda, możemy sobie to wyobrazić, ale to zupełnie na innym poziomie. Natomiast nie, właśnie to jest wspomożyciel, to jest osoba, która za nas mówi, za nas się wstawia. To jest ta idea. Moim zdaniem akurat tutaj pocieszenia jako takiego, choć ja cię przytulę,

0: trochę patrzymy, chociaż to też się odnosi do teologii tego słowa, bo oczywiście Jezus jest pierwszym parakletem, innego parakleta da nam Bóg Ojciec i to jest Duch Święty, czyli mamy dwóch obrońców, dwóch adwokatów, innego, tak? Jeden i drugi jest nam potrzebny. To jest też piękne potwierdzenie odrębności trzech osób w Trójcy Świętej, czyli inną rolę ma adwokat Duch Święty, inną rolę ma adwokat...
1: Razem działają,
0: Ale trochę inaczej, no bo jeśli by działali tak samo, to pierwszy paraklet nie powiedział innego dawam, prawda? Więc to jest po pierwsze. Troszkę łatwiej jest też zrozumieć słowo adwokat, jakbyśmy popatrzyli na przykład na common law, czyli na ten brytyjskie spojrzenie, czy anglosaskie, mówiąc szerzej, prawa, bo my w Polsce traktujemy adwokata tylko i wyłącznie, kiedy jest bardzo źle, prawda?
1: No właśnie.
0: I adwokat w polskim systemie jest, jak jest bardzo źle, idę do sądu, mam rozprawę, to wtedy wołam adwokata, żeby mnie wybawił. I w sumie to też trochę pasuje do tego, do teologii tego słowa. Ale w systemie anglosaskim to jest o wiele szersze słowo. Amerykanie doskonale rozumieją, że dzisiaj we współczesnym świecie życie bez prawnika, bez adwokata nie ma najmniejszego sensu, tak? Jest tak duże...
1: W systemie prawnym oczywiście.
0: W systemie prawnym, ale nie tylko właśnie, bo adwokat zajmuje się wieloma rzeczami. To są kwestie związane nawet z zapisaniem dzieci do szkoły, z spojrzeniem na umowy, zarezerwowaniem trudnych czasów, gdzie trzeba się ubezpieczyć, robić różne rzeczy. Adwokat jest jakby od tej papierkowej, trudnej roboty, na której ja się nie znam, nie chcę poświęcać czasu, więc przywołuję ciebie, żebyś w moim imieniu zrobił te trudne
1: istota
0: rzeczy.
1: Istota rzeczy, adwokat, bo advocatus, voco vocare vocavi vocatum, wołać, prowokacja, adwokat, przywołanie, on nie przychodzi sam, on tak. Musi być przywołany. Tak samo parakletos, uwaga, to jest też termin sądowy.
0: Tak.
1: W Grecji to jest adwokat, w sensie w sądzie, w sprawie sądowej, ale to jest przywołany, czyli pytanie przez kogo. Ktoś musi to zrobić, sam nie przychodzi. I to jest istota rzeczy, że oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy... Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, zdaje się, trzeci rozdział.
0: No i tutaj, szanowni państwo, dotykamy istoty, że jeden i drugi jest przywołany. Więc to jest tak, że właśnie Jezus stoi u drzwi, ja muszę mu otworzyć. To jest moja odpowiedź, moja wola na to, że ja chcę wejść w relację z Jezusem.
1: To zdrowa relacja. A ty lubisz takie relacje, że ktoś przychodzi nieproszony z butami,
0: absolutnie
1: się mówi.
0: Nie. Absolutnie
1: nie. To jest nasza natura.
0: I to samo jest z tym drugim parakletem, o którym będziemy szerzej mówić w niedzielę zesłania Ducha Świętego, ale właśnie on czeka, żeby być przywołanym, tak? Adwokat sam sobie nie może wziąć pełnomocnictwa i powiedzieć, oto reprezentuje pana Iksińskiego. No, musi mieć pełnomocnictwo pana Iksińskiego.
1: Tak.
0: Więc to jest, szanowni państwo, bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli wolę, prawda? Że Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Nie wchodzi z butami w nasze życie, chce być przywołany. Wrócę jeszcze tylko do tej pierwszej, tej polskiej myślenia o tej trudnej sytuacji adwokackiej. Ona też jest bardzo ważna, bo ten pierwszy paraklet, szanowni państwo, ratuje nas przed śmiercią. Bo to jest bardzo poważna sprawa. To jest wyrok śmierci. Tak? Czyli wyrok śmierci to był krzyż. I pierwszy paraklet mówi, ja biorę wyroki śmierci wszystkich ludzi. Bo prawdą o nas jest prawda, że jesteśmy grzesznikami. Że chcemy kochać i nie umiemy kochać. Chcemy być sprawiedliwi, jesteśmy niesprawiedliwi.
1: No to jest śmierć.
0: Tak. I to jest śmierć. I on bierze na siebie wyrok śmierci. On się staje nie tylko adwokatem, nie tylko przywołanym, ale mówi, ja wezmę na niego jego wyrok.
1: I ty jego mocą możesz zacząć kochać, przebaczać i żyć, bo to jest, w realu to nie są jakieś hasła, to znaczy możesz mocą Jezusa Chrystusa przebaczyć. Bo ktoś mówi, a tam przebaczenie, nie, chyba pożyje troszeczkę, każdy, kto trochę pożyje i w relacjach, a nie jako odludek tam w swojej, że tak powiem, monadycznej kontemplacji samego siebie, tylko w relacjach żywych, zobaczy, że przebaczenie jest po prostu w centrum wszystkiego.
2: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: W tej perykopie zapowiadającej zesłanie Ducha Świętego Jezus bardzo dużo na początku i na końcu mówi o miłości.
2: No, bardzo dużo. Zresztą absolutnie jakby od tego się zaczyna ta dzisiejsza perykopa, tak? Czyli Jezus powiedział do swoich uczniów, to jest oczywiście dodatek, żebyśmy mogli wejść w słowa Jezusa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. I teraz, żeby to wszystko pojąć, szanowni państwo, żeby wejść, żeby w ogóle zaprosić, żeby przywoływać jednego parakleta, drugiego parakleta, kluczem jest miłość. Miłość do Jezusa, jeżeli mnie miłujecie, bo mi chodzi po prostu o miłość. Także będziemy teraz kochali, będziemy budowali studnie w Sudanie, to bardzo szlachetne i trzeba to robić, ale ta miłość sprawdza się w tych najniższych, najbliższych na
3: rzeczywistości. No bliźni, na to znaczy ten, który jest blisko.
2: Tak, czyli jak ja kocham swojego sąsiada, jak kocham ludzi, którzy są u mnie w pracy,
3: a ja ci
2: w moim
3: powiem,
2: zakładzie pracy,
3: a ja
2: jak
3: ci
2: kocham
3: powiem,
2: samego siebie często.
3: Że z pisma można, jeżeli stają się jednym ciałem, a stają się jednym ciałem, to tym bliźnim par excellence, któremu najwięcej musisz okazać miłości. Jakiej miłości? No, przebaczającej jest twój mąż i twoja żona. Ja mówię, że to jest najbliżej, ja mówię tak teologicznie, bo pewne rzeczy mnie się wydają, tak? Kto jest blisko? No ja sam mogę uważać, ale biblijnie to kto jest najbliżej? No właśnie tutaj wprost, prawda? Mówimy i każdy ma doświadczenie, to wiadomo, że najtrudniej i najwięcej swojej właśnie niemocy w miłości człowiek doświadcza wobec najbliższych.
2: I to jeśli mogę podjąć tylko, bo mamy dzisiaj 10 maja, niedługo jeszcze będziemy mieli pewnie okazję się spotykać, ale zbliża się Dzień Matki, Dzień Mamy, 26 maja. Warto jest sobie uświadomić, szanowni państwo, bo bardzo często o tym zapominamy. Ja też to widzę z perspektywy wykładowcy i obcowania z młodymi ludźmi na co dzień. Najważniejszą relacją jest relacja mąż-żona. Nie ma, albo żona-mąż, nie ma bardziej pierwotnej relacji. Nawiązując do tych świetnych słów, które powiedziałeś, nawiązując do słów z Księgi Rodzaju. To jest jedno ciało.
3: Jezus podejmuje Mateusz 19.
2: Tak jest.
3: Również.
2: Szanowni państwo, wszystko się z tego bierze. Czyli jeśli chcemy dobrze wychować dzieci, to jeśli dziecko będzie widziało kochającego ojca, który kocha swoją żonę, jego matkę, to zdecydowanie ma łatwiejszą drogę. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest wszystko już załatwione.
3: Nie, ale to jest pomysł
2: widział
3: na zbawienie Boga, no,
2: tak,
3: żeby
2: przebaczał. Patrz, bo to nie tak, mogą być pierwsze.
3: Ale nie tak pragmatycznie też bym podchodził. Będziesz to robimy po to. Nie, no taki jest zamysł Pana Boga po prostu, żebyś ty się uświęcał i zbawiał z drugą osobą obok.
2: Tak, tylko mamy dzisiaj bardzo duży problem związany z tym, że my jesteśmy w pajdokracji, czyli dzieci stały się najważniejsze. One są cudowne, kochane, uwielbiamy je także, jestem po tej stronie, ale pierwotna relacja miłości jest między mężem i żoną i zawsze syn, zawsze córka musi to czuć, że najpierw jest ta relacja, jest rozmowa rodziców, to jest najważniejsze. No i teraz, jeśli się miłuje, jeśli mnie miłujecie, no bo to jest niemożliwe, żeby tak podejść do żony albo tak podejść do męża, bo my wiemy doskonale, jaka jest nasza kondycja, jeśli już trochę siebie poznaliśmy, przestaliśmy żyć w kłamstwie. Tak, wiemy doskonale, że bardzo często jednak chcemy zapukać do tych drzwi i przeprosić, ale jak trudno jest zapukać do tych drzwi, jak trudno jest podejść do tej kuchni i powiedzieć dobra.
3: Najbliższa relacja jest najtrudniejszą
2: jest
3: relacją.
2: Jest najtrudniejszą relacją. No
3: chyba,
2: właśnie,
3: że jest udawana, no bo może być najbliższa, ale prawda, wtedy pielęgnowana na odległość, okej.
2: Okay. I wtedy się tak naprawdę zaczyna dopiero przygoda z przykazaniami. Ja uwielbiam takie argumenty, prawda, że o, ja to jestem naprawdę bardzo dobrym, poczciwym człowiekiem. Hola, hola. Naprawdę tak, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, płacę podatki, wszystko jest w porządku. No, szanowni państwo, jeśli naprawdę
3: to nie wystarczy
2: ciutek,
3: do zbawienia.
2: Ciutek refleksji na temat swojej własnej osoby, to wiemy doskonale, że tak kolorowo to z nami nie jest. Ale uwaga! I dzisiaj jest ta radość. I dzisiaj jest pewna rzecz, którą zostaje nam przez Ewangelię Jana podana. Jest ktoś, kto nam może w tym pomóc. My tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić.
3: A widzisz, a ktoś mówi, że sam jestem w stanie swoją wolą, swoją uczciwością i bardzo dobrze. Jezus mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza.
4: Tak.
3: Prawda? Ale też uczciwa sprawa, bo być może właśnie to powiedziałem, że do zbawienia nie wystarczy. A może wystarczy. Jeżeli masz poczucie...
2: Ale to nawiążę jeszcze...
3: Ale wiesz, tak, uczciwie postawmy sprawę.
2: Ja nawiążę też do tego, bo dzisiaj jesteśmy w tym systemie adwokackim. No to oczywiście każdy ma prawo do adwokata, ale nie każdy musi tego adwokata brać. Ja znam takie osoby, które bardzo w skomplikowanych sprawach liczą na to jednak, że ktoś będzie ich z urzędu bronił.
3: Ale, słuchaj, jeżeli jest w stanie przez chorobę, przez śmierć, przez brak przebaczenia ktoś przejść z mocą, jak Jezus Chrystus, prawda? Jesteś w stanie w obliczu śmierci stanąć z taką mocą, prawda? Że ona nad tobą nie ma panowania, no to Bóg z tobą.
2: No właśnie, ale chyba lepiej jest jednak, żeby ktoś z nami po prostu był. Ktoś, kto to przeszedł. Ktoś, kto to za nas już zrobił. My naprawdę nie jesteśmy mocarzami. My się naprawdę, grzech nas wielokrotnie policzkuje. Demon nas policzkuje, pokazuje, że jesteśmy słabi.
3: Myślę, że tego trzeba po prostu doświadczyć na sobie. Jak również życzę tego wszystkiemu, tej swojej mocy wspaniałej, prawda? Niech też na sobie doświadczą ci
2: No właśnie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz w tej Ewangelii, która myślę, że gdzieś może nam uciec, jest to, że my mamy żywego Jezusa, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. I szanowni państwo, my nie wspominamy, to jest szósta niedziela wielkanocna, cały czas jesteśmy w radości paschalnej, cały czas jesteśmy w okresie wielkanocnym. Do niedzieli przyszłej funkcjonujemy w okresie wielkanocnym. Kościół, jak to rozpoznać? Prosta rzecz. Na ołtarzu stoi piękna figurka zmartwychwstałego Chrystusa, krzyż przyozdobiony jest czerwoną, uroczystą stułą i jest w centralnym miejscu postawiony paschał. I gdziekolwiek nie jesteśmy, czy w Meksyku, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, ołtarz wygląda wszędzie w ten sam sposób. Co nam uświadamia niedziela wielkanocna i dzisiejsza Ewangelia, że ja żyję. To nie jest jakaś wspominka, to nie będzie przeczytanie jakiejś literatury, która ma nas pocieszyć tanio. I ja się tak zwiążę, korzystając, że mamy teraz okres matur, prawda, zwiążę się z jakimś bohaterem, który mi pomoże coś przeżyć. Daleko więcej. On żyje. On jest. On ma tą realną moc, żeby zostać przywołany. Powiedziałeś, przywołując właśnie słowa Apokalipsy, on czeka cały czas przy tych drzwiach. Wystarczy mu otworzyć. Tylko tyle. I aż tyle. I oczywiście później się zaczyna przygoda życia. To nie jest tak, że to będzie magiczna różdżka, która zmieni wszystko.
3: Nie, no to jest ktoś, a nie magiczna różdżka.
2: Ale my wiemy doskonale, jeśli ktoś żyje w dobrym, fajnym, zdrowym związku małżeńskim czy partnerskim, to wiemy doskonale, jaką jesteśmy sobie pomocą. Jeśli zaprosimy kogoś do naszego życia, to we dwoje łatwiej przejść wiele problemów. I to samo jest z Bogiem, tak? Jeśli ktoś naprawdę wie, czym jest, ja jeszcze nawiążę do tego, cały czas jesteśmy w tej Ewangelii Janowej w perspektywie ja jestem drogą, prawdą i życiem. My bardzo często zapominamy, czym jest droga. Jezus mówi, że jest drogą. Czyli po czymś, czymś bardzo pierwotnym, oczywistym. Nie da się iść bez drogi. Znaczy da się, ale to jest po prostu no, karkołomna sprawa, tak?
3: Jest zawsze proces.
2: Tak, jest
3: samo drogą. Słowo proces to jest procedo, procedere, procesi, procesum, to jest iść do przodu. Czyli no, droga
2: procesję,
3: jest, jest procesja, bo idą do przodu, więc Jezu, to jest proces, ta droga poznawania Jezusa.
2: Tak, i proszę sobie zauważyć, że ten Wielki Piątek, który mamy już za sobą, Jezus jest drogą, czyli pozwala chodzić po sobie. Pozwala chodzić po sobie, wyznacza nam, różne są drogi, są i drogi będące autostradą szybkiego ruchu i tak czasami mamy w życiu, że nam idzie i naprawdę mkniemy ku celowi, ale czasami mamy taką no, porządną ścieżynę pod górę z kamieniami i to też jest droga. Takie jest życie, ale co jest rzeczą, która nas nie tanio pociesza, ale jest radością i nadzieją? To jest to, że On jest, że jest drogą, która nam pozwala iść do przodu. Być może kroczek tylko do przodu, ale zawsze do przodu.
1: Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie i tę rozmowę. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog biblista ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dopłynął już na Teneryfę wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Nie będę rządził Węgrami, będę służył ojczyźnie. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem. Odwiedzimy też Radom, za nami mistrzostwa kierowców autobusów. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wycieczkowiec dopłynął już na Teneryfę. Chodzi o statek, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Wycieczkowiec dopłynął do portu około 7:00 rano polskiego czasu. Pasażerowie zostaną teraz ewakuowani z pokładu i poddani badaniom lekarskim. Wiadomo, że nadzorem sanitarnym objęta jest jedna osoba z polskim obywatelstwem, mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
2: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
1: Służby zapewniają, że osoby bez objawów powrócą do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. Polecą specjalnie zorganizowanym transportem, a nie regularnymi lotami komercyjnymi. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Wczoraj wygłosił przed parlamentem pierwsze przemówienie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
3: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów. Zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego. Zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Sulioka, do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe to nadzieja dla łucznika. Nie ma wątpliwości szefostwo radomskiej fabryki. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
4: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
1: A jednym z beneficjentów będzie też świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
5: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
1: Mówi członek zarządu Krzysztof Marwicki. Przypomnijmy, Polska podpisała umowę SAFE, dzięki której dostaniemy z Unii prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Musieli wykazać się precyzją, refleksem i opanowaniem. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
6: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
7: Kacper Przegaliński. Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać.
8: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu.
1: No na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie w ten majowy poranek. Kościół, wydarzenia, komentarze zaczynamy jak zwykle w niedzielę, tuż po godzinie 9:00. No więc skoro data, godzina się zgadza, to jeszcze tylko gości brakuje, bo prowadząca już jest. Goście pojawią się za chwilę. Alina Petrowa-Wasilewicz, dziennikarka, Stacja 7, Katolicka Agencja Informacyjna, i Juliusz Gałkowski, publicysta, dziennikarz katolicki. Będziemy podsumowywać mijający tydzień. Działo się dużo, przede wszystkim mijający tydzień w Kościele to było właśnie podsumowywanie, czy może też takie zapowiadanie, no bo mamy rok pontyfikatu papieża Leona XIV. Czekamy na encyklikę, która pierwsza, taka pierwsza własna całkowicie, bo poprzednia, proszę Państwa, była pisana na cztery ręce, tak można powiedzieć. Zaczął ją pisać papież Franciszek, skończył papież Leon. Natomiast 15 maja na światło dzienne wyjdzie, na światło dzienne, światło dziennemu objawi się nowa encyklika papieża Leona, pierwsza właśnie tylko jego. Znamy mniej więcej tytuł, może tytuł roboczy, więc może nie mówmy na razie wszystkiego, żeby nie trzeba było tego odwoływać. Ma być o człowieczeństwie, ma też odnosić się do sztucznej inteligencji i do tego, co dzieje się obecnie na świecie. To skoro ona będzie 15 maja, to my 17 maja oczywiście będziemy o niej rozmawiać. Ja, proszę Państwa, zarezerwowałam sobie już trochę czasu na czytanie w najbliższy weekend, żeby być przygotowaną dla Państwa na za tydzień, ale my dzisiaj właśnie o roku pontyfikacji papieża Leona, ale też o wizycie Donalda Tuska, premiera Polski, u Ojca Świętego. Powiemy także o święceniach, bo to jest taki czas, kiedy pojawiają się, albo pojawiać się niedługo będą, neoprezbiterzy. Teraz święcenia diakonatu, za chwilę prezbiteriatu i trochę o tych wyzwaniach, które stoją przed, no nie tylko młodymi księżmi świeżo wyświęconymi, przed wszystkimi księżmi, no ale jak się dopiero wchodzi na tę drogę, no to wtedy o tych wyzwaniach więcej się rozmawia. To takie, proszę Państwa, dzisiaj mamy tematy. Do tego wszystkiego jeszcze echa dialogu z judaizmem, a właściwie listu napisanego, który czytany był w kościołach już parę miesięcy temu, zdaje się, no przynajmniej parę tygodni temu. Kardynał Ryś, Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, udzielił dużego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu i tam był właśnie pytany o ten list, o dialog z judaizmem i o to wszystko, co rozpalało opinię publiczną do bardzo wysokiej temperatury. To o tym też sobie, proszę Państwa, oczywiście powiemy. Będziemy podsumowywać, będziemy planować. Goście za chwilę w studiu się pojawią. Zapraszam Państwa na to nasze dzisiejsze spotkanie. Rok papieża Leona to duża rzecz, ale za tydzień encyklika papieża Leona. Także papież Leon staje się, jak na Ojca Świętego przystało, jednym z motywów przewodnich najbliższych programów Kościół, wydarzenia, komentarze. Na to dzisiejsze i na kolejne oczywiście również spotkanie już od razu zapraszam. A dzisiaj razem jesteśmy do godziny 11:00.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, proszę Państwa, ponownie dzień dobry gościom teraz mówię. Alina Petrowa-Wasilewicz i Juliusz Gałkowski w studiu. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Państwo wiedzieli, że tak rok może szybko upłynąć, że już mamy rok pontyfikatu papieża Leona. Ja nie, to nie wiem, kiedy to się zmieni. 5 lat proszę mi dać, żeby imię mi się nie myliło. Tak mi się już zlepił papież Franciszek. Rok pontyfikatu papieża Leona. Szybko minęło?
3: Bardzo szybko. Bardzo szybko.
2: Jeszcze w tym wieku to po prostu leci jak wichura.
1: No dobrze, ale jak się przejrzy ten rok, to się zaczyna, okazuje się, że bardzo dużo się działo w trakcie tego roku.
2: Ogromnie
1: już
2: dużo.
1: Ogromnie, prawda?
2: Dużo, jak wiele wątków, tematów poruszył Ojciec Święty, ile prac wykonał.
1: Ja na samym początku mam hasłowo zanotowane i na samym początku mam zanotowane Ukraina, bo mam wrażenie, że... Długo można byłoby rozmawiać o pomyśle papieża Franciszka na mówienie o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Dużo można byłoby tłumaczyć z takiej polityki dyplomacji watykańskiej, która niekoniecznie jest dla nas zrozumiała. Natomiast papież Leon zmienił trochę ten dyskurs. Mają Państwo takie poczucie, że przestaliśmy mieć poczucie niedopowiedzenia, jeśli chodzi o to, kto jest agresorem, kto jest ofiarą, jak ta wojna się toczy, no, po której stronie stoimy, jeśli chodzi o dobro.
2: Nazywa rzeczy po imieniu i to chyba odróżnia go od poprzednika, który był taki bardzo łagodny i nie chciał chyba nikogo, nie wiem, to zapewne z pragnienia porozumiewania się z takimi ludźmi, ale tak było. Natomiast tutaj jest wyraźna rzeczywiście mowa, tak, nie, nie. Ale ogólnym, jeżeli mam podsumować ten rok, to słowem i takim hasłem to jest pokój.
1: Juliusz Gałkowski?
3: Ja, kiedy pani redaktor zadała ten temat, ja miałem różne przemyślenia, ale ja zacznę od psalmu 90, który mi przyszedł bardzo szybko do głowy. Cytuję. Bo 1000 lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie rankiem, kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Ja tak sobie pomyślałem, Boże, jeżeli 1000 lat to jest nic, to co to znaczy jeden rok? A po drugie, tak sobie pomyślałem też o takim, my mamy takie trochę korporacyjne podejście do problemu, bo my byśmy sobie wyobrażali, no minął rok, to teraz czas, żeby rzecznik prasowy dał piękną prezentację, podsumował, Ojciec Święty przeleciał tyle kilometrów,

0: Odbył tyle spotkań i tak dalej, prawda?
1: Wcisnął tyle i tyle rąk, tak?
0: Tak jest, wygłosił tyle ważnych przemówień. A proszę zwrócić uwagę,
1: że... Policzyć na... słowa kluczowe jeszcze trzeba tak było jest. W przemówieniach.
0: Tak jest. I to, to więc uniknijmy tego, prawda? Bo właśnie, bo to jest nic. Rok to jest nic. Zresztą sama pani redaktor od tego zaczęła. Nie bardzo pamiętamy, jak to minęło, kiedy, w jaki sposób. Ale dwie bardzo ważne rzeczy. To, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w tym rocznym pontyfikacie, to jest to, że mamy do czynienia z papieżem, który nieprawdopodobnie mocno liczy się ze słowami. Nieprawdopodobnie. Jak wiadomo, najsłabszym punktem pontyfikatów ostatnich, i nie tylko Franciszka, był samolot.
1: A, to ojciec Dobre. Michał Legan mówił, że jest o dogmacie o omylności papieża na pokładzie samolotu.
0: Tak jest, tak jest.
2: Nauczanie samolotowe.
0: Ale też nie tylko Franciszek, no Benedykt też miał parę takich wypowiedzi, ja nie mówię, że jakichś błędnych czy heretyckich, ale takich, które natychmiast budziły.
1: No takich ludzkich, umówmy tak. się, jest samolot,
2: no,
1: są zadawane pytania.
2: Było ex katedra, ex samolot.
1: Tak, ale wszyscy dziennikarze czekają na to, co papież tak. powie na pokładzie samolotu, tak, bo z tego da się zrobić nagłówek, a z tych przemówień to tak średnio.
0: No i proszę mi powiedzieć, że ja właściwie z czasów właśnie z tego roku, ja nie pamiętam tych samolotowych mocnych kontrowersji, co mi się bardzo podoba. Ja po prostu, to jest tak, być może dlatego, że to jest matematyk, być może dlatego, że grał dużo w tenisa. To jest człowiek, który o wiele bardziej, że tak powiem, ma stonowane podejście do błyskawicznych odpowiedzi. I strasznie mi się to podoba.
1: Trump jest z pokładu samolotu, w sensie, ale jest taki cytat, że... Że nie bardzo, znaczy jakby, że no jest, ale w sensie na ten temat się wypowiedział papież Leon, natomiast nic ekscytującego tam nie ma, że tak powiem.
0: No i to jest druga strasznie fajna sprawa, że właściwie to jest papież nieekscytujący, prawda? No dla dziennikarzy, dla nas, no o czym to mówić? No właśnie, zacznijmy od Ukrainy. To jest tak, ja nigdy nie miałem specjalnego wrażenia, żeby Ojciec Święty Franciszek był jakimś wielkim sojusznikiem Rosji w sporze z Ukrainą.
1: Nie, ale my oczekiwaliśmy czego...
2: Ale mnie się wydaje, przepraszam, tak? że ja to tak interpretowałam, że jednak bardzo liczył na jakieś pogłębienie kontaktów z Rosją. I może z tego powodu tak łagodnie, ja to tak...
1: Może na pogłębienie kontaktów, błędnie. Może chodziło o katolików w Rosji, no to
2: cały trudne, czas jakby... tak, cały czas ta Rosja, prawda, wiemy, że jest
0: o pogodzeniu się z Rosją, to jeszcze będziemy mówić, bo będziemy mówić o świętej pamięci arcybiskupie Michaliku. Natomiast ja kiedyś rozmawiałem z pewnym dosyć znającym się na sprawach dyplomatu zachodnim. Ja tak mówiłem o tej Ukrainie. On mówi, no nie, no to jest właśnie tak, powinien wypowiadać się o polityk Franciszka w dyplomacji traktowano tak jak każdego, prawda, papieża traktuje się również jako polityka. Polityk o globalnym zasięgu, on mówi nie tylko do was, Polaków, bo wy strasznie tego chcecie. On mówi do Brazylijczyków, on mówi do Afrykanów i tak dalej, i tak dalej. I oni zupełnie inaczej widzą ten konflikt. Gdyby papież tak jednoznacznie się opowiedział, jak myśmy tego oczekiwali, z potępieniem, zrzuceniem klątwy i tak dalej, to oni by go nie zrozumieli.
1: Znaczy, to też nie byłaby dyplomacja i nie byłby to Ojciec Święty. W Rosji żyją też katolicy. Ja muszę powiedzieć, że dużo łatwiej byłoby to wszystko pewnie zrozumieć, chociaż myślę, że ja aż takich problemów z tym nie miałam, w sensie emocjonalnych. Kiedy tu przyszedł do studia chłopak, który i którego rodzice mieszkają w głębokiej Rosji, ale ślub mają grekokatolicki, bo prawosławny kościół odmówił, ponieważ nie oboje byli z prawosławnego kościoła, więc już im bliżej trochę do kościoła, że tak powiem, zachodniego, po czym on wyjechał, on jako dziecko tych grekokatolików, ale Rosjan, wyjechał do Kijowa studiować i chciał wstąpić do seminarium, ale wybuchła wojna, więc przyjechał do Polski i tutaj w sumie dobrze, że jest księdzem, w sensie w seminarium, bo nie spotykają go te pewne niechęci dotyczące Ukraińców i mówi, ale jakbym powiedział, że jestem Rosjaninem, to nie wiem, czy bardziej bym sytuację uratował, więc jakby tutaj bardzo dużo tego było, natomiast rzeczywiście mieliśmy chyba jakieś takie też przez kardynała Parolina wypowiedzi, poczucie, natomiast jakby Leon jest tak, nie, w sensie...
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że Leon jest tak, nie tylko w sprawach Ukrainy, jest bardzo ostry i zasadniczy w sprawie gazy, czego też powiem uczciwie, często, gęsto w wypowiedziach dostojników kościelnych brakuje. To niuansowanie, ta konieczność na mnie kompletnie niezrozumiała. Czy teraz związane z jakimś takim burzą w szklaneczce wody w Polsce, czy papież może się kłócić z Trumpem? No ba, wręcz powinien, strasznie się cieszymy.
1: Papież głosi Ewangelię, a Trumpowi może się Ewangelia nie podobać w stosunku do tego, co robi jako polityk, prawda?
0: Tak, jako ewangelikalny chrześcijanin to bardzo ciekawe, nie? Znaczy, przy okazji.
1: Przepiękne
0: także, cieszmy się, że mamy papieża,
1: świętujmy,
0: który ochrzania tych wszystkich, co trzeba. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli się pojawi coś na linii również ukraińsko-rosyjskiej nie tak, to myślę, że Leon XIV też dosyć mocno i wyraźnie to powie, choćby miał cały świat się oburzyć, prawda, że krytykuje Ukraińców.
2: No tak, ale cały czas chodzi mu o pokój, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy ten rok temu przecież albo w zarzewiu wojny, albo już toczący się wojny. I to bardzo niebezpieczne. Więc naprawdę to jego zdecydowanie jest też takim bardzo ważnym sygnałem.
0: Tak.
2: Tutaj nie ma już owijania w bawełnę.
0: Jeszcze zwrócić uwagę, że kiedy on mówi o pokoju, on nie mówi o pokoju tylko i wyłącznie w sferze konfliktów zbrojnych, wojen między narodami, państwami. On mówi o tym, że my chrześcijanie mamy święty obowiązek, chciałem powiedzieć, użyć innego słowa, mamy święty obowiązek rozbroić się w naszych sercach. I to nie chodzi żaden tani pacyfizm, chociaż pacyfizm jest bardzo piękną sprawą, prawda, czyli wyrzeczenie się przemocy. No ale to też pada pytanie, czy ludzie, którzy mówią o pokoju, a jednocześnie żrą się we własnych domach, czy między znajomymi, to czy to jest w ogóle jakikolwiek pokój? Nie ma. To jest, ma być pokój Chrystusowy, który jest też strasznie trudną sprawą. Jakby się ktoś z nas miał odpowiedzieć, co to znaczy pokój Chrystusowy na ziemi, to myślę, że bardzo trudno byłoby odpowiedzieć.
1: Ale w tym wszystkim tak sobie myślę, że w ogóle orędzie na Wielki Post było takie, żebyśmy właśnie zrobili miejsce łasce, żeby zapanować nad własnym językiem i nad tym, jak ten pokój od nas wychodzi.
2: Musi być podszewka po prostu, musi być fundament i tak, bez tego fundamentu się nie da. I właśnie Ojciec Święty o tym przypomina, dlatego że zawsze się mówi, prawda, o argumentach ekonomicznych, gospodarczych, dlaczego, prawda, a są jakieś zaszłości historyczne. Okej, ale on mówi, ale wszystko zaczyna się właśnie ewangeliczne, wszystko się zaczyna od serc, prawda?
1: A druga strona jest też taka, że mam wrażenie, że za pontyfikatu papieża Franciszka, słusznie czy nie, tradycjonaliści, że tak użyję skrótu myślowego, czuli się trochę pominięci albo niedocenieni. Mam wrażenie, że z jednej strony papież Leon wcale nie robi kroków wstecz i nie mówi to teraz jakby wracamy do przedsoborowych rzeczy i to było jedyne dobre, broń Boże tak nie mówi, no bo Sobór, że tak powiem, otworzył okna Duchowi Świętemu w Kościele, natomiast daje im znać, że są ważni, że są potrzebni, że on tradycję szanuje. W sensie łączy to w sobie. Jest ten pokój cały czas takim pod każdym względem motywem przewodnim i łączy się z mówieniem tak, nie.
0: Jeżeli chodzi o ten problem pokoju wewnątrz kościelnego. Znaczy, strasznie fajną rzeczą jest to, że Leon XIV bardzo mocno wraca do czasów w tym sensie przedsoborowych, czyli zrezygnował z takiego, powiedziałbym, monopolu liturgicznego. Przynajmniej w praktyce, nie, może nie w słowach,
2: bardzo
0: prawda?
2: Bardzo dobry krok.
0: Bo owszem, Benedykt XVI tam swoje powiedział, zaproponował pewną równoległą drogę, co zostało bardzo mocno wstrzymane przez Franciszka. Z różnych powodów nie czas chyba teraz o tym rozmawiać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że dlaczego w Kościele katolickim nie ma być, powiedziałbym jednak, jeżeli to są uprawnione działania liturgiczne, dlaczego taka różnorodność nie powinna być wskazana? Tym bardziej, że umówmy się, reformy mszału pawłowego spowodowały dużo kłopotów, chociażby problem właśnie tłumaczeniowy z łaciny na polski czy inne języki, kiedy my do tej pory tak naprawdę ciągle nie do końca jesteśmy pewni, co tam w tych mszale jest powiedziane, bo to trudne do zrozumienia. Ale myślę, że jest jedna rzecz, której Leon XIV nie odpuści, chwała Panu. To znaczy, że nie odpuści, nie dopuści do stwierdzenia, że Kościół ma się cofnąć. Nie, ta liturgia, ja już nie pamiętam, prawda, już zostałem wychowany i całe swoje życie w tej nowej liturgii spędziłem i ja myślę, że trudno byłoby. Jako znający łacinę jestem biliturgiczny, ale myślę, że nie o to chodzi, żeby się cofać.
1: Proszę Państwa, to jeszcze te pielgrzymki ostatnie, w sensie najpierw była Turcja, później był Liban, potem Monako i kraje Afryki. Mówię kraje Afryki, bo mam wrażenie, że mówimy pielgrzymka do Afryki, tak jakby to był jeden, wiecie, taki jeden zbiór, taki sam, a te kraje bardzo różne były od siebie. No i znowu, i pielgrzymki to jest taki moment, kiedy widać, że papież Leon nie mówi nagłówkami. W sensie nie ma takich haseł, które dałoby się z tej pielgrzymki zrobić. No to jest chyba jego specyfika, bo papież Franciszek miał tak, że mówiliśmy na przykład, nie wiem, wyczynowe buty, prawda? Znaczy w sensie zejdź z kanapy. I każda pielgrzymka miała coś takiego. A u papieża Leona, kurczę, proszę Państwa, trzeba przeczytać całe przemówienie, bo no nie da się go tak streścić w jednym zdaniu.
0: Na szczęście nie, takie strasznie długie. Znaczy, ja powiem tak, z tych trzech podróży, ja paradoksalnie uważam, że najważniejsza i najciekawsza jest ta do Monako. Chociaż wydawałoby się, co to za droga z Rzymu do Monako, prawda? To na rowerze można by było pojechać. Otóż proszę zwrócić uwagę, że Ojciec Święty pojechał do jednego z najbogatszych krajów świata, do stolicy luksusu, chciałbym powiedzieć takiego trochę współczesnego Babilonu.
1: Amerykanin.
0: No nie, ale proszę, do współczesnego Babilonu, prawda?
1: Ale ten Babilon ma katolicyzm wpisany w rdzeń.
0: No i teraz można by powtórzyć z Janem Pawłem II, Monako coś uczyniła ze swoim katolicyzmem. I to Leon powiedział. Uwaga, Leon to powiedział.
2: I też rzeczywiście tak, z jednej strony kraje afrykańskie, ale mnie się przypomina przypowieść, prawda, o winnicy, że jeżeli robotnicy ją odrzucą, to ona zostanie dana komuś innemu. I tutaj, jeżeli chodzi o specjalną uwagę, którą Ojciec Święty skupił na krajach afrykańskich, które są różne, ale jednak co jest wspólnego? No, nękane przez różne konflikty, wojny, naprawdę sytuacje takie, że znowu człowiek niosący pokój był niesłychanie potrzebny. Natomiast rzeczywiście ta pielgrzymka do Monako była bardzo interesująca.
1: Kasyna i Ojciec Święty.
2: Właśnie, o którym tutaj Pan mówił też, najbogatszy Babilon, ale oficjalnie katolicki. No, nie mamy jakichś specjalnych uprawnień, żeby osądzać, ale rzeczywiście interesująca jest odpowiedź na to pytanie, co uczyniliście ze swoim chrztem. Mm-hmm. Czy jesteście w tej chwili wierzący, czy to już jest taka piękna, prawda, jakby pozostałość, po pradziadkach zostają różne, prawda, meble, porcelana, sztućce i cały, prawda, ten zasób bogactwa, ale co jest w środku?
0: Ale to jest ten moment, który jest świetnym punktem startu. Bo jak mamy pięknie wyposażony dom dla Europy i dla Monako, dla całego świata, ale też dla całego świata.
2: Ale od Monako, właśnie też sobie o tym myślałam, że to jest taki mały punkcik, takie małe jakby, nie wiem, delikatnie mówiąc, taki mały kop.
0: Nie, bo proszę popatrzeć na to.
2: Do refleksji.
0: Tak, bo proszę popatrzeć na to. Jedziemy do Monako, no. Kasyna, plaże,
2: piękne,
0: prawda,
2: tak,
0: luksus i tak dalej.
1: Bogactwo.
0: I w tym miejscu nagle pojawia się ważny pan, prawda, Leon XIV, który mówi o czymś zupełnie innym, prawda? Bo powiedziałbym tak, jak papież mówi o Ewangelii w Afryce, czy w Nicei, prawda, czy na ruinach Hipony, to jest takie bardzo oczywiste, niczego innego się nie spodziewam. A tutaj przyjeżdża, poza tym, no właśnie, mógł nakrzyczeć.
2: Tak.
0: Mógł nakrzyczeć.
2: Te wspaniałe historyczne mundury, prawda, tak. To, co odziedziczyliśmy, i Ojciec Święty,
0: tak, tak.
2: Który pyta...
0: No i teraz jest tak, że powiedziałbym, że bardzo fajną rzeczą jest to w związku z tym dla nas Polaków. Bo jeżeli z jakimś krajem my się mamy porównywać, to naprawdę nie z Turcją, nie z Senegalem, tylko właśnie z Monako. Bo to jest pytanie takie. 1000 lat chrztu polskiego, prawda? Dopiero co hucznie obchodziliśmy koronację chrobrego, chrześcińską. Dobra, a co z tym naszym chrześcijaństwem? Poza tym
2: co my uczyniliśmy z naszym chrztem?
0: A my Polacy do tego strasznie lubimy mówić, że my ciągle jesteśmy biedni. Nieprawda, jesteśmy w porównaniu z taką Afryką, czy nawet właśnie z tymi Turkami, czy Libańczykami biednymi, no to my jesteśmy już bardzo bogatym krajem. I teraz tak, czy myślimy o naszych misjach? Jak wspieramy misjonarzy? Polskich misjonarzy jest dużo na świecie, ale jak my ich wspieramy? Czy myślimy o pomocy? Po prostu. Jak wygląda pomoc ludzi? Znowu, jest wiele wspaniałych fundacji polskich. Ja też nie chcę powiedzieć, że tu się nic nie dzieje, bo byłoby to bardzo, bardzo niesprawiedliwe, nieuczciwe. Tylko czy my myślimy o tym, że my od 1000 lat chrześcijanie, bogaty kraj, z tradycjami, no w ogóle ho, i co my z tym w praktyce robimy? Czy my się modlimy nawet? Już dobra, już nie dajemy pieniędzy, ale czy my się modlimy za tych biednych na przykład Afrykanów, którzy są prześladowani, mordowani? Co się w Turcji dzieje? Umówmy się, nie jest łatwo być chrześcijaninem w Turcji.
1: Proszę Państwa, jak papież, jakikolwiek papież jedzie w swoją pielgrzymkę, no to jest tak, że chcąc się przygotować, czy ją podsumować, to czytamy sobie o tych miejscach, gdzie był. No i właśnie ta Afryka to było takie miejsce, gdzie jak tak się poczytało, przez co te kraje przeszły, oczywiście tu kolonializm od razu wchodzi i to, co po kolonializmie, no to człowiek tak nabierał trochę większego dystansu do swojego poczucia, jak to Polska jest najbardziej poszkodowanym krajem na mapie świata. Ale to do papieża Leona Polski i no jeszcze do roku tego pontyfikatu i do rozpoczynającego się nowego roku, kolejnego roku pontyfikatu. Wracamy po wiadomościach.
3: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zostanie teraz dokładnie zbadany dron, który spadł koło Bartoszyc, 20 km od granicy z Rosją. Śmiertelny wypadek na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zderzyły się dwa pojazdy. Kościół w zasięgu kliknięcia. Specjalna aplikacja dla wiernych w Bydgoszczy. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby zakończyły już działanie na miejscu, teraz dron zostanie dokładnie zbadany. Chodzi o bezzałogowca, który spadł koło Bartoszyc we wsi Osieka w Warmińsko-Mazurskiem. To około 20 km od granicy z Rosją. Według służb to najprawdopodobniej dron wojskowy przeznaczony do obserwacji.
2: Przedmiot ten został sprawdzony, czy nie zagraża on bezpieczeństwu osób postronnych. Na szczęście takiego zagrożenia nie było. Został on zabezpieczony przez żandarmerię wojskową, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratury wojskowej.
1: Mówi Rafał Jackowski z Policji w Olsztynie. Służby na razie nie zdradzają, w jaki sprzęt był wyposażony dronem. Nie ma też potwierdzenia, by przyleciał z Rosji. Tragedia na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Podczas zawodów na Wiśle w Płocku doszło do śmiertelnego wypadku.
3: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji i dodaje.
3: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi sternik, który brał udział w zderzeniu, nie doznał poważnych obrażeń. Sprawą zajęła się płocka prokuratura. Obowiązkowe chipowanie, dopłaty do kastracji i zakaz trzymania psów na łańcuchach to główne postulaty ogólnopolskiego protestu w obronie zwierząt. Odbył się wczoraj w 15 miastach w Polsce. Tłumy mieszkańców zebrały się m.in. przy Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.
4: To jak patrzę po prostu, ile jest sytuacji, gdzie zwierzęta są w strasznych warunkach zaniedbywane, no to to wymaga głośnego protestu.
5: No zmienić się powinno bardzo dużo, kwestia badań, żeby były jakieś prawa, żeby przynajmniej chociaż raz do roku zbadać te zwierzęta, ale też prawa w kwestii kar dla osób, które się znęcają nad zwierzętami. Myślę, że powinny być większe.
6: Ostatnio widzę, co się dzieje w ogóle w tych schroniskach. To jest masakra.
7: Najważniejsze, żeby w ogóle usłyszeli ludzie o tym, że chcemy tych zmian i że możemy o nie wspólnie zawalczyć.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Mogą bezpłatnie sprawdzać wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
9: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość, one są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego.
8: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
10: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła, mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza. Na przykład.
8: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce. To prawie połowa kraju.
1: O czym informował Dawid Olszewski.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Alina Petrowa-Wasilewicz w studiu, Juliusz Gałkowski. Mówimy Państwu ponownie dzień dobry po raz drugi, bo już minęła godzina 10, a my jesteśmy z Państwem do godziny 11 i podsumowujemy mijający tydzień. Powiedzieliśmy nieco, bo długo można by było mówić, w końcu cały rok minął, a działo się bardzo dużo, ale kolejny rok pontyfikatu papieża Leona XIV przed nami. 15 maja encyklika pierwsza papieża Leona, bo poprzednia była na cztery ręce. Magnifica Humanitas, prawdopodobnie o wspaniałym człowieczeństwie, będzie coś o AI-u, ale to co będzie, to Państwu powiem dokładnie w przyszłą niedzielę. Niewiele czasu na przeczytanie. Nie wiem, dlaczego dokumenty kościelne mogą się pojawiać tak tuż przed Kościół Wydarzenia Komentarzy, no ale nie ustalili tego z nami. Trudno. Przygotujemy się. A na razie jeszcze też patrzymy na Watykan, bo premier Donald Tusk był u papieża Leona. Premier Donald Tusk powiedział, że potwierdził zaproszenie Ojca Świętego do Polski. No i tak jak już było mówione, w 2027, mimo że to jest okrągła rocznica też objawień w Getrwałdzie, papież Leon nie przyjedzie, bo dyplomacja watykańska jakby ma takie zasady, że papież nie jeździ w roku wyborczym do kraju i myślę, że to są dobre zasady. No i co tu można mówić? Nie zgodzili się panowie we wszystkim, no bo rozmawiali o różnych rzeczach. Mają odrębne poglądy, jak mówił Donald Tusk, na przykład kwestii tam religii w szkole czy coś. Rozmawiali też o Ukrainie, no ale pojawiło się takie określenie, że oni teraz obaj są peacemakerami, w sensie czyniącymi pokój, i że ta dyskurs polityczny i klimat polityczny trochę się zmieni po powrocie Donalda Tuska, przynajmniej z jego strony. No to będziemy teraz mierzyć państwa wiarę. Wierzą Państwo, że takie odwiedziny jednego z najważniejszych polityków w kraju, który zarządza opcją rządzącą jedną z dwóch, znaczy częścią najbardziej skonfliktowanej, no bo trzeba się jeszcze z kimś konfliktować, sprawią, że ten dyskurs nam się trochę zmieni, bo mam wrażenie, ja nie wiem, czy nawet po Smoleńsku były aż tak te emocje i uczucia wobec siebie i język tak trudny do opanowania, jak teraz jest?
2: Znaczy, powiem tak, znaczy mam głęboką nadzieję rzeczywiście, że spotkanie z Ojcem Świętym tutaj pewne rzeczy może ułatwić po prostu premierowi. Natomiast czy dyskurs publiczny zależy od pojedynczych osób, nawet najważniejszych, to ja zaczynam mieć po prostu wątpliwości.
1: No ale jest przekaz dnia też, prawda? W naszej obecnej polityce.
2: Ale przekaz dnia też jest odpowiedzią na oczekiwania klienta. Również mediów, prawda? Proszę mi... Ja zawsze mam takie wspomnienie zdumiewające. Dla mnie organizowano którąś z debat prezydenckich w czasie wyborów i redaktor zapowiadający: miejmy nadzieję, że będzie dużo emocji. Ja psia krew, wcale nie chciałem żadnych emocji a propos...
1: Merytoryki się panu redaktorowi
2: zachciało. Tak, no, bardzo nie chcę emocji, nie chcę krzyków, natomiast zawsze mówi się wyraźnie, że te partie, które są merytoryczne i spokojne, tracą w sondażach. No to czy jest zadaniem szefa partii tracić w sondażach, to ja nie wiem po prostu.
3: No bardzo słusznie pan powiedział, ponieważ całe nasze życie społeczne buduje się na emocjach. Dobro, zło, prawda, siły dobra się zmagają z siłami zła. Każdy sobie powie, które to jest dobro, a które to jest, prawda, która frakcja jest dobra, która jest zła. Mnie się wydaje, że jednak liderzy mogą narzucić pewien styl i mogą też może w cztery oczy zwracać uwagę, że pewne zachowania są niewłaściwe, i tutaj zdecydowanie w to wierzę, ale tak jak pan powiedział, no wówczas będzie strata w sondażach, bo jeżeli ktoś nie jest wyrazisty, no to jest, prawda, byle jaki, a w ogóle merytoryczny. Proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę nie ma już klasycznego sporu, który zaczął się, mamy wzorce od starożytnych Greków, prawda? I to się już skończyło. To jest, właściwie jesteśmy na takim bazarze, na którym się przekrzykują przykupy.
1: Mentalność plemienna się zaczęła już.
2: Chociaż, nie wiem, czy to będzie pociecha, w starożytna i Grecja, i Rzym też mają masę rynsztoków w tych publicznych sporach. Demostenes był znany z tego, że miał pięknie kogoś obsobaczyć w
3: ulicy. Dialogi, prawda?
2: Tak.
3: Są taką klasyką jakby gatunku. To jest merytoryczna rozmowa między osobami, które mają różne poglądy i wierzą w to, że istnieje prawda i że możemy dojść wspólnie do tej konkluzji. Natomiast tutaj naprawdę jest taki, mnie się wydaje, południowy bazar i kto zwycięży swoim krzykiem, także wulgarnością, ten wygrywa pojedynek. I tutaj bardzo niestety pesymistycznie na to patrzę. Natomiast uważam, że liderzy rzeczywiście mogą narzucać, mogą zwracać uwagę, mogą dyscyplinować, jeżeli ktoś się zapędzi, prawda?
2: A to ja bym z drugiej mańki powiedział, czyli tak, czyli że Ojciec Święty przyjedzie do nas w roku 2028. Taką mamy
1: prawdopodobnie.
2: Mamy 2 lata, tak? Dobrze, to ja się zadam pytanie, to czy my jako Kościół, już w tej chwili abstrahujmy od polityki, od mediów, od emocji społecznych, czy my jako Kościół będziemy na to gotowi? No to i będzie, prawda, bo wiadomo, przyjeżdżał...
1: Co to znaczy być gotowym na przyjazd papieża?
2: A nie, no proszę też... bardzo. Proszę bardzo, na przykład będzie za tydzień encyklika, tak?
1: Mhm.
2: No to jest, ja nie chcę być bardzo złośliwy.
1: Ale ilu ją przeczyta duchownych?
2: Nie, duchownych i świeckich, prawda? Na ile dyskusja o encyklikach, percepcja w cotygodniowych kazaniach, prawda, będzie to... Znaczy, ja podam inny przykład. Ostatnia encyklika papieża Franciszka o kulcie Najświętszego Serca Chrystusowego bije się we własne piersi. Za słaba recepcja w Polsce. A po pierwsze piękny tekst, po drugie bardzo głęboki teologicznie, nieprawdopodobnie rozwarstwiony. I szczerze mówiąc, ona tak trochę plesecha przeszła. Bo gdyby
3: a
2: napisał...
3: A jakie przyszły... Dobrze.
1: Ale... Echa to były tylko po Amoris Laetitia, którą sprowadziliśmy do związków tak, niesakramentalnych, tak pomijając całą głębię i piękność tej adhortacji. Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że dokumenty papieskie nie przeszkadzają nam w funkcjonowaniu Kościoła, że tak powiem przewrotnie. W sensie, że na przykład te pytania ciągle teraz zadawane, jak duszpastersko odpowiedzieć na wyzwania Kościoła, ale przecież to wszystko jest w ostatnich dokumentach Kościoła, w Soborze o Synodalności, w Synodzie o Synodalności i w tym wszystkim, co się pokazuje, są konkretne, jasne wskazówki, jak teraz działać. A my mówimy, to jak? Trzeba się zastanowić.
2: Ja mam na półce taką biblioteczkę, która brzmi Kościół 30 lat po Soborze, Kościół 40 lat po Soborze, Kościół 50 lat po Soborze, będzie 60, 70, 80, 100 i będzie, powiem tak, te same pytania, te same teksty, no autorzy się zmieniają, bo czas leci, ale nic więcej, więc jeżeli my, przepraszam bardzo, od iluś lat Soboru, a Pana Jezusa od 2000 lat, prawda, to czego oczekiwać po encyklikach?
1: A w tym roku mamy 10 lat Amoris Laetitia, która ma bardzo pięknie zapisane indywidualne towarzyszenie, ale też opiekę nad małżeństwami, prowadzenie ich i w ogóle wspólnotę duchownych świeckich, a my ciągle pytamy jak, prawda? Bo sprowadziliśmy to do niskiego poziomu. A to będziemy gotowi, pani redaktor, na przyjazd papieża w takim razie?
3: No, tutaj jestem sceptycznie nastawiona, chociaż z drugiej strony na pewno encykliki jednak kształtują myślenie. To jest
1: tych, którzy je czytają i mają na coś wpływ.
3: Zupełnie, nie. Tutaj, ale proszę zwrócić uwagę na przykład na ekumenizm, prawda? Na odniesienie do innych religii, do wyznawców. Mimo wszystko, mimo całego mojego sceptycyzmu, to kształtuje atmosferę i rzeczywiście jest ważne, istotne. Ja pochodzę z Bułgarii i widać tę świadomość, że jednak wy, katolicy, macie, prawda, do nas inny stosunek i że on jest przyjazny, że jest nastawienie na współpracę. To jest niewątpliwie, tak sobie myślę, że to jest owoc właśnie Jana Pawła II, tu jest ogromna zasługa, więc...
1: Czyli mamy przesłanie do Ojca Świętego. Nie jest tak, że nikt tych dokumentów nie czyta.
3: Nic nie zostało implementowane bardzo mocno, tak jak tutaj pan mówi, że cały czas po soborze i tak samo. Natomiast mimo wszystko to jest istotne. To jest istotne, co jest w dokumentach. To się jakoś potem, prawda, na kazania, na teksty, tak? I to tworzy mimo wszystko atmosferę i ona jest niewątpliwie lepsza dzięki tym właśnie encyklikom i na przykład pogłębienie maryjności. Tak, bardzo nie ważne. Tylko,
1: tak. Proszę państwa, zegar jest nieubłagany. Musimy bardzo teraz reklamy puścić, ale tak jak mówiłam, za tydzień, proszę państwa, my będziemy o encyklice, którą już goście i prowadząca przeczytają, rozmawiać. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus. Zielona Góra.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Tydzień temu, proszę Państwa, 3 maja w 85 roku życia odszedł arcybiskup Józef Michalik. No i co tu dużo mówić? Postać, która miała duży wpływ na polski Kościół, bo jeśli połączymy lata wiceprzewodniczenia i przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski, to wychodzi nam w sumie 15 lat. I ja, tak czytając wspomnienia, jakieś takie podsumowania, to mam wrażenie, że my nie potrafimy wspominać takich postaci. Brakuje nam chyba umiejętności i narzędzi. Albo chce się napisać coś emocjonalnego, albo chce się napisać, jak dobrze się go znało, albo chce się napisać, jak okropny był, albo jak wspaniały był. I ciężko złożyć taki, bo to trudno, żeby ktoś, kto przez 15 lat pełnił tak ważną funkcję, nie popełnił błędów i nie zrobił nic dobrego. A mam wrażenie, że nam się jakby podsumowania trzeba by było je tak w jedną kulkę, mówię kulkę, bo pan redaktor wziął gazetę, w jedną kulkę zmiąć i wtedy by wyszło nam coś spójnego. No to państwa zapytam o arcybiskupa Józefa Michalika w takim razie.
2: Bardzo wybitna postać polskiego Kościoła i sprowadzanie, no jest taki sposób zawężania, prawda? Zawężamy do...
1: To jest to słowo, którego mi brakło, tak.
2: No właśnie, to znaczy ktoś, kto widzi, prawda, jednym okiem, na przykład słynne powiedzenie mason na masona, Żyd na Żyda, żeby głosował, i potem się idzie już tą ścieżką i robi się wywiad właśnie o takich sprawach trudnych, prawda, jak ta sytuacja w Tel Awiwie z nadużyciem. No i idziemy już tylko tym. Z drugiej strony pomijanie ogromnej, no najpierw w dużym stopniu on uruchamia te spotkania młodzieży. To jest jego jakby no, taki zapłon. To daje właśnie jeszcze wtedy ksiądz Michalik, prawda? Więc potem jego społeczne zaangażowanie, że jednak w społeczeństwie muszą być zasady etyczne, żeby to społeczeństwo normalnie funkcjonowało. Obrona życia. A tu już naprawdę się dostaje okrutne lanie, jeżeli ktoś tak kategorycznie się tym zajmuje. Po latach komunizmu ograniczenie nieograniczonej możliwości mordowania dzieci nienarodzonych i właśnie arcybiskup Michalik bardzo był rzeczywiście, no to była jego taka jakby bardzo istotny temat, który mu leżał na sercu. Inna sprawa, pojednanie polsko-ukraińskie, prawosławne. Jedni mu robią zarzuty z tego powodu, prawda, że się z putinowską prawda, zbratał się z putinowską cerkwią i tak dalej. To jest właśnie, można człowieka zredukować, można go etykietami obkleić. Bardzo dobra jest książka Tomasza Krzyżaka i uczciwa, dlatego że także trudne rzeczy, bardzo niefortunne to stwierdzenie, prawda, że księża, że dzieci w jakiś sposób prowokują no, seksualne jakieś nadużycia księży. To było fatalne. Ale ponieważ lubimy polaryzację i emocje, no to idziemy w ten sposób. Mamy trudności naprawdę ze spojrzeniem takim całościowym, a jestem przekonana, że bilans jest bardzo pozytywny że to jest bardzo ważna postać, jeszcze też właśnie, która ma ogromne zasługi i jakoś kształtował myślenie po upadku komunizmu. To jest bardzo ważne, ponieważ twardo wskazywał na potrzebę zasad, na potrzebę ochrony życia i że tego nie można oddzielać, że nie można do ekonomii tylko, prawda, takiej brutalnej, tylko kto jest mocniejszy na rynku, sprowadzać.
1: Pan redaktor.
3: Mi jest bardzo trudno mówić o świętej pamięci księdzu arcybiskupie, bo nie za dużo wiem po prostu. To jednak te moja droga chodziła innymi kierunkami.
2: My mieliśmy dużo kontaktu z nim w kraju.
3: Ja natomiast

0: nasycony religijnie.
1: Przemyśl, obszar. W sensie Przemyśl Podkarpacie,
2: prawda? Przemyśl, tak.
0: Tam też były duże, duże kłopoty, ale te kłopoty też świadczyły o pewnej gorliwości, źle pojmowanej, ale gorliwości ludzi. Natomiast ja mam informacje od kilku księży, którzy mieli przyjemność z nim, tak to sami mówili, pracować, czy to w Przemyślu, czy właśnie jako przewodniczącym konferencji episkopatu. I zawsze mówili o nim jako o człowieku, z którym się pracowało dobrze. A to jest ciekawa rzecz, prawda? Bo często, gęsto, jak widzimy lidera, to chcemy, żeby był taki surowy, twardy. To nie był zresztą zbyt łagodny człowiek, on miał swoje wymagania, ale właśnie mówili, że to był człowiek, z którym się pracowało dobrze. I drugą rzeczą, którą wiele osób podkreślało w trakcie jego działania, czy to jako właśnie przewodniczącego, bo to było chyba najbardziej dla mnie widoczne, to, że był to bardzo wysoki klasy intelektualista. Człowiek o dużej wiedzy, sporej erudycji, nie chciałbym tutaj robić oceny, prawda, ale jednocześnie właśnie bardzo nastawiony na słuchanie mądrych ludzi. On potrafił znaleźć sobie kogoś, kogo uznał za istotnego, mądrego i słuchać, rozmawiać z nim, zgadzał się czy nie zgadzał, korzystał.
2: Jeszcze akcja katolicka rozwiązał. Tak. Tak, ze Świeckimi współpracy.
0: Tak. Natomiast, no, powiedziałem tak, kiedy rozmawialiśmy o Franciszku, to mi się właśnie skojarzyło ze świętej pamięci arcybiskupem Michalikiem, bo mówimy o pojednaniach, no więc pojednanie z Rosją, z Cerkwią, no nie wyszło za bardzo w Polsce.
1: Ja przepraszam, ale na tym spotkaniu w pałacu, w Zamku Królewskim Anna Sosnowska, która wiele razy była u nas w programie, poznała swojego męża, więc jak ktoś pytał o moją ocenę tego, to mówię, że są pewne owoce.
0: Nie, no to świetnie, bardzo, bardzo się cieszę.
1: To tak
0: no
2: ale czynienie zarzutu, bo robi się z tego zarzut.
0: Ja nie robię tego.
2: Nie, ale ja mówię właśnie o tej połowie czarnej, prawda? W którą wrzuca się same niedobre rzeczy, że jest fundamentalistą i tradycjonalistą i że właśnie z taką kościelną, prawda, no, konserwą. Ja w ogóle nie rozumiem tego pojęcia, Michalik, że Kościół ma być...
0: Panie Boże, nie był tradycjonalistą, był
2: ale ja streszczam czyjeś poglądy i nie mogę sobie wyobrazić w ogóle tego określenia, prawda, że jest tradycyjny. No, Kościół jest tradycyjny i ma być tradycyjny, bo jest po prostu pewien przekaz, którego ma...
0: Tradycjonalizm w obecnych czasach, postępowość jest tradycjonalistyczna.
2: Więc robi się z niego, prawda, takiego jastrzębia kościelnego, a był rzeczywiście otwarty i mnie się wydaje, że próba pojednania mimo wszystko była bardzo pozytywna. Nie możemy przewidzieć, co zrobi druga strona i jakie są intencje tej drugiej strony.
0: Partner, powiedziałbym, skrewił.
1: Jak z listem biskupów polskich do biskupów niemieckich.
2: No,
1: jest jakaś próba, co ktoś zrobi z wyciągniętą ręką?
0: Owszem, i ja powiem tak, z kolei też bywały, często gęsto rozmaite bywały próby pojednania, natomiast na przykład jeżeli chodzi o, że tak powiem, uspokojenie atmosfery wewnątrz w Polsce, oczywiście pada pytanie, na ile jakie działanie wpływało, natomiast ja powiem tak, jestem głęboko przekonany, że w tej chwili relacje pomiędzy hierarchią rzymskokatolicką a prawosławną w Polsce też są dużo lepsze niż były kiedyś.
2: No
0: mam wrażenie, więcej zaufania jest. No to jest też oczywiście kwestia tego, jak się zmienia jedna i druga strona. Ja zawsze podaję jako przykład to, co się wydarzyło we wrześniu zeszłego roku, czyli, prawda, kanonizacja prawosławnych męczenników katyńskich. Historyczne wydarzenie, które to świadczy pewnej zmianie pokoleniowej. I teraz właśnie mówię, z kolei możemy powiedzieć, okej, ja zawsze to lubię sobie zadać pytanie, to co my z tym robimy, prawda? Była propozycja pojednania, czy myśmy to jakoś o tym pojednaniu sobie porozmawiali, czy myśmy na przykład potrafili sobie znaleźć tych wybitnych prawosławnych, którzy nam mogliby coś pomóc, a właśnie mamy choćby w tych męczennikach katyńskich, a z drugiej strony, no jest prawda, no partner trudny do pojednania. Jak się ktoś nie chce ze mną zaprzyjaźnić, to się nie zaprzyjaźni. No.
2: Ale nie można czynić zarzutu arcybiskupowi z tego powodu.
0: Nie przyszło mi to

0: do głowy, żeby...
1: Ale to żeby jakby pan poczytał, naprawdę.
2: Proszę państwa, moje znutą nostalgii i wracamy.
3: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, maj, czerwiec to nie tylko komunie święte. Ja tydzień temu rozmawiałam już, ale nie załamując ręce nad pierwszymi komuniami, jak to teraz, bo już trochę chyba zmęczona jestem tym, tylko o tym, jak to pięknie przeżyć, bo pomyślałam sobie, że jednak trochę warto by zmienić ten dyskurs. Natomiast maj i czerwiec to także święcenia. Święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i dużo można na ten temat mówić, natomiast bardzo spodobało mi się to, co przeczytałam na stronie Kaju. To jest wypowiedź kardynała Krajewskiego, który mówi, że jedzie z diakonami, przyszłymi kapłanami, wyjeżdża. Skoro mam ich święcić na kapłanów, to muszę ich poznać. Bo ja mam takie wspomnienie, które sobie we mnie żyje i pewnie wiele razy jeszcze je powtórzę, kiedy odkryłam, że święcąc bodajże 6 mężczyzn, biskup nie pamiętał w ogóle, jak oni mają na imię. W sensie zero. Jeszcze w dodatku ich uczył w seminarium. I że tak naprawdę ta funkcja ojcowska to często nie istnieje, delikatnie mówiąc. I to podejście kardynała Krajewskiego bardzo mnie ujęło. Nie chcę rozmawiać o kardynale Krajewskim, tylko właśnie o tym, z jednej strony jakie wyzwania przed kapłanami, nie tylko młodymi, a z drugiej strony jak Kościół jako duchowni i świeccy powinien żyć jako wspólnota, żeby z jednej strony, bo my ciągle mówimy o duszpasterstwie i o świeckich, jak się nimi zaopiekować, to. Natomiast co świeccy mogą i co biskupi powinni wobec kapłanów? Bo to jest taki moment, kiedy o kapłaństwie można porozmawiać. Znaczy zawsze można, ale pan redaktor się załamuje, czy...
2: Nie, bo panie redaktor, mówimy o czymś, co jest, powiedziałbym... Przepraszam jednak, to
1: wprost, klerykalizm
2: ze mnie wyjdzie. Tym, co jest najpiękniejsze w Kościele, czyli o kapłaństwie. Uh-huh. I ja powiem tak, zawsze o tym mówię z dużą nutą zawiści.
3: Dzięki nim Pan Jezus jest wśród swojego ludu.
2: Zawsze mówię z pewną nutą zawiści, kurczę, jak im się trafiło, prawda?
1: Zdrawiamy żonę pana redaktora. No.
2: Nie, decyzja, nie wiadomo, decyzja Pana oczywiście. Boga i moja. Ale właśnie mówię, swego czasu święty pamięci ksiądz Józef Tischner ukuł takim bon mot, że nikt się, prawda, nie porzucił kościoła po lekturze Kapitału Marksa, ale po rozmowie z proboszczem. Odwróćmy to. Nie słyszałem o nikim, kto by się nawrócił po czytaniu Marksa, a po rozmowie z najnudniejszym i najokropniejszym proboszczem nie jeden człowiek się nawrócił. To jest, taka jest prawda. Księża, przepraszam, brutalnie powiem, służą, trochę tak narzędziowo ich traktuję, do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, żeby odprawiać dla nas Eucharystię, szafować sakramentem pojednania i po prostu my bez tego, nie ma Kościoła, nie ma nas, jesteśmy martwi. Ale jest jeszcze druga rzecz. Księża, właśnie również ci nudni, ci okropni, którzy... Każdy z nas może
1: każdy
2: powiedzieć
1: teraz
2: tysiące,
1: ma te twarze w głowie.
2: Tak, tysiące złych rzeczy każdy z nas może powiedzieć o różnych księżach, o świeckich też, ale oni nas nawracają. I jak my tego nie zrozumiemy, to przepraszam bardzo, to rzeczywiście idźcie sobie z tego kościoła, jak nie kochacie księży. Nawet tych najokropniejszych.
1: Panie redaktorze, spokojnie.
3: No, jestem za tym. Jestem też klerykałem.
1: Ale sobie goście zaprosiłam, no.
2: Jeszcze się zgadzają, tam jest kłócić.
3: Straszną satnię pani redaktor zaprosiła. Jestem tego samego zdania. Dlatego jest tak bardzo ważna modlitwa za kapłanów. Wydaje mi się, że o tym zapominamy. I dobrze by było wprowadzić taki zwyczaj, że ilekroć kogoś skrytykujemy, to krótką modlitwę w jego intencji odmówmy.
1: Przez pierwszy tydzień nie wychodzimy z domu, bo nie mamy na nic czasu.
3: Nie, jeżeli się tak zdarzy, żeby pamiętać, że tu jest bardzo potrzebna pewna solidarność. Dużo się mówi o tym, że nie ma powołań i pewien taki spokój, ponieważ wracam z Bułgarii i byłam na spotkaniu z egzarchą obrządku wschodniego w Bułgarii, biskupem Christoprojkowem, i on był pierwszym powołaniem po 19 latach. 19 lat ten kościół nie miał powołań żadnych. I on bardzo spokojnie mówi, też jest problem w Bułgarii z powołaniami, i mówi tak: my zrobiliśmy, co mogliśmy. Przygotowaliśmy bazę, Odnowiliśmy zniszczone przez komunistów dzieła. To jest prawda. Świeccy się w to angażują. A co będzie dalej? My po prostu modlimy się i pracujemy. Absolutnie wierzę w to, że Bóg zatroszczy się o swoich wiernych i da kapłanów. Absolutnie w to wierzę. Być może są to takie właśnie ciemne doliny, przez które w tej chwili przechodzimy. Będzie mniej księży, ale niechżeż to będzie jakość. Naprawdę. To jest zawsze w Kościele najważniejsza była jakość i Pan Jezus nie zaczynał od tłumów, a od 12 takich sobie gości, nie? Oni byli naprawdę różni, tam się spierali, kto będzie.
1: Jak napisałam,
2: a jeden zdrajca.
1: Jak napisałam ostatnio tekst, że patrząc na to, kogo Jezus powołał w grono 12 apostołów, a kogo my byśmy chcieli, można uznać, że Jezus w ogóle nie znał się na ewangelizacji, to mi zwrócono tekst jako obraźliwy.
3: Się nie znał, nie? Można tak powiedzieć. Tak. Można tak powiedzieć. Ale... Nie, naprawdę. I co jest ważne, i teraz na przykład ten francuski jednak trend, zwiększonej liczby dorosłych, czyli ludzi świadomych.
1: Przyjmujących
3: to nie
1: chrzest,
3: jest niemowlak, tak. Którego się przynosi do kościoła. I co oni mówią? Co jest najważniejsze? Świadectwo. Dla nich było bardzo ważne spotkanie autentycznego katolika. I to jest właśnie na tym się trzeba skupić, bo my się skupiamy na bardzo wielu, moim zdaniem, drugoplanowych rzeczy, a naprawdę zapominamy o tych, znaczy właśnie się tak dzielimy. O, księża, no to wiadomo, oni są w tej chwili, te nadużycia są, jakiś taki obraz jest i... I chciwość.
1: No dobrze, ale skupiamy się też bardzo na tych, których nie ma, a trochę pomijamy tych, którzy są. W sensie ta ciągła rozmowa o tej liczbie powołań, to trochę tak, że zamiast się cieszyć z tych 6, którzy są, to rozmawiamy o tych, że nie ma ich 20. I teraz pytanie, tym 6 wcale nie jest łatwo. W sensie wybór kapłańskiej drogi teraz, to nie jest nic prestiżowego. To w ogóle, tak. Po pierwsze jest się kosmitą we własnym towarzystwie, w sensie swoich rówieśników. Często przez osoby dorosłe, dużo starsze, młody ksiądz traktowany jest jak taki małolat, który jeszcze niewiele wie. I mam wrażenie, że oni wcale nie mają łatwo, spotykają się z bardzo dużą niechęcią. I teraz nie chodzi
3: Degresją
1: o to, żeby ich...
3: wręcz.
1: Żeby ich beatyfikować od razu po święceniach, tylko chodzi mi o to, że oni powinni czuć wspólnotę. I teraz pytanie, kto to poczucie wspólnoty ma załatwić, jeśli często są generalnie we dwie osoby na parafii albo...
2: Albo
1: jedna. No i teraz uważam, że to poczucie, że takie słowa, które ktoś mi mówił, jak bardzo dużo dla niego znaczyły, kiedy biskup powiedział, jakby my za tobą stoimy, w sensie ty nie jesteś tym wszystkim sam, są nieprawdopodobnie ważne. No i dlatego te słowa kardynała Krajewskiego, który mówi, że muszę ich poznać, skoro mam ich święcić, tak bardzo mnie ujęły. Tylko pytanie, czy polscy biskupi zrozumieli, jak nieprawdopodobnie ważna jest funkcja biskupa wobec księdza, takiego bycia we wspólnocie i czy polscy świeccy mają też świadomość tego, jak bardzo księża młodzi, żeby móc te wszystkie sakramenty sprawować, żeby mieć na to wszystko siłę, tak po ludzku, też tego potrzebują, oprócz samej modlitwy. Czy my dalej uważamy, że oni są...
3: Mnie się wydaje, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywa wspólnota peryfialna, że zawsze to jest, daje wzmocnienie, prawda? Taka grupa, no, organizuje się margeritki. To jest 7 osób, które modli się za konkretnego kapłana. To poczucie, że nie jestem sam, ale to nie musi być tylko wspólnota parafialna, to są także różne inne wspólnoty, w których nie jest sam. Mnie się wydaje, że bardzo niebezpieczna jest samotność księdza i tego, że on nie ma się do kogo zwrócić. Jeżeli stąd są między innymi oczywiście marginalne, ale na przykład alkoholizm, to jest właśnie takie samotne zapijanie prawda, swoich trudnych spraw, zamiast oddanie tego jakby i prośbę o modlitwę, o wsparcie, że każdy kapłan powinien w jakiś sposób stać się świadomym częścią wspólnoty i wspólnota, żeby właśnie ta solidarność jest w tej chwili bardzo ważna. To wspieranie się nawzajem w wierze, prawda, jak święty Paweł napisał, to umacnianie braci w wierze ze wszystkich stron, niezależnie od tego, czy kapłan, czy świecki, jest w tej chwili absolutnie taką pierwszoplanowym naszym zadaniem, które należy sobie uświadomić.
1: Ja nie chcę zmniejszać roli modlitwy, bo to w ogóle jakby nie podlega dyskusji. Natomiast pytanie, czy my, zapytam dwóch klerykałów, my w swoim klerykalizmie też, który ma bardzo dużo efektów ubocznych dla księży samych, czy my dorośliśmy już do tego, że ten ksiądz poza naszą modlitwą i dobrym słowem pokazaniu potrzebuje też mieć z kim się napić kawy, pogadać, może z kimś pograć w piłkę, może z kimś, nie wiem, spędzić trochę wolnego czasu. Opowiadał mi kiedyś jeden ksiądz, jak pojechał na rekolekcję, okazało się, że tuż obok są dwie rodziny, które bardzo dobrze zna. I zaprosili go na grilla. I on w pewnym momencie tego grilla zorientował się, że wszyscy jedzą na papierowych talerzykach, a on dostał porcelanowy. I to jest ten nasz klerykalizm. W sensie, to znaczy, że tego człowieka nie włączamy do naszej wspólnoty. Znaczy, że on jest taki trochę obok, prawda? Taki elektron walencyjny biegający po orbicie.
2: Chcieli mu okazać szacunek.
1: Ja wiem, no ale przez takie okazywanie szacunku trochę go wykluczamy z takiego bycia jednym z nas.
2: Pani redaktor, bo my mówimy dużo o tym trudnym świecie, w którym, do którego księża idą.
3: Funkcjonują.
2: Tutaj parę słów, za chwilę jeszcze będę chciał powiedzieć a propos tego, że wszyscy dobrze wiemy, co robić, bo to od dawna wiadomo. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Z jakiego świata ci ludzie, którzy zostają neopryzbiterami, pochodzą? To jest bardzo smutny obraz. To jest obraz na przykład, przepraszam bardzo, bardzo często rozbitych rodzin, prawda, tak, społecznie. I teraz tak, jak ksiądz, który składa śluby wieczyste, małżeństwa z diecezją, z kościołem, który wychodzi ze świata, gdzie nie ma trwałych związków, prawda? Jak on ma sobie poradzić z tym bagażem? Bo to jest ogromny bagaż, szalenie trudny. Powiedziałbym tak, mówią tam, o, prawda, małżeństwa, co trzecie już się zaraz rozpadnie. No ilu też tych księży ma z tym sobie poradzić? Druga rzecz, mówimy o relacjach, prawda, czy mają dobre. No problem relacji w ogóle społecznych w Polsce i na świecie to jest. Wszyscy psychoterapeuci mówią, to jest problem. Więc jak oni sobie mają radzić? I znowu tam, Boże, kanonicy regularni to już w średniowieczu odkryli, że księża są samotni, prawda, i coś próbowali z tym robić. I wiele, wiele innych rzeczy. Ale pani redaktor sama dzisiaj kilkakrotnie mówiła, że co tam powtarzać o programach duszpasterskich, jak wszystko jest napisane, to ja sobie pozwolę na taki cytat. Powiedział do nich też, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prosi więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. I to jest, proszę pani, szanowni słuchacze, to jest ten program dla biskupów, prawda? Pierwszy biskup świata, nasz nauczyciel. Biskupi muszą mieć świadomość, nie tylko, że im brakuje księży, bo zawsze brakuje księży. Nie ma takich, w dziejach świata nie było takiego momentu, że księży było za dużo, ale że idą jako owce między wilki. I teraz, przepraszam bardzo, jeżeli pasterz mówi swoim owcom, idźcie między wilki, a nie zagania je do owczarni, żeby przed wilkami bronić, to jest nieprawdopodobne wyzwanie. I teraz, co ma zrobić? Ja nie wiem, co ma zrobić. Jakbym był takim mądrym człowiekiem, to bym pewnie był papieżem, prawda?
1: Ale
2: co ma robić biskup, żeby wysyłać tych... Przecież on, kardynał Krajewski, biskup Krajewski ma świadomość. On tych sześciu czy tam kilku chłopaków, których wyświęci, on ich naprawdę na rzeź wysyła. On ich naprawdę na rzeź wysyła. I ja też strasznie jemu współczuję takiego życia. Więc jeżeli on decyduje się, że się z nimi pozna, że się z nimi zaprzyjaźni, bo coś tam, nie wiem, właśnie będzie wspólnie robił, to może on im tą misję ułatwia. A z drugiej strony, ja ogłaszam w tej chwili konkurs, bardzo bym chciał usłyszeć, jaka może być najpiękniejsza modlitwa za księdza, który mi przed chwilą udzielił rozgrzeszenia, prawda? Odchodzę od konfesjonału, to ja wiem, że mam odprawić pokutę, chwała Bogu, że jest taka możliwość. Te pokuty zresztą nie są ciężkie, prawda? To nie te czasy, co kiedyś. Ale właśnie zawsze się zastanawiam, jaki sposób za tego... To jest, słuchajcie, on mi dał łaskę powrotu do Chrystusa. No przez jego ręce to przeszło. I wiecie co, ja nie jestem taki mądry, nie umiem sobie wymyślić dobrych słów, bo przeważnie są strasznie takie, powiedziałbym, nawzdyczone i landrynkowe.
3: Nie, to zupełnie proste dziękczynienie. Mhm. To, oczywiście, ale jakie to mają być słowa? Jakie to ma być jakiś hymn pochwalny?
2: Nie, chodzi o świadomość. Słowa to jest świadomość, pani redaktor.
3: Nie potrafimy tego wyrazić. Czasami słowa są niewystarczające.
2: To prawda.
3: Więc tutaj
2: szukając tych słów, pani redaktor, szukamy naszej świadomości, wdzięczności temu konkretnemu facetowi.
3: Tylko słownik ludzki jest nieograniczony. I co jest istotne i czasami zadziwia, naprawdę w konfesjonale słyszy się absolutnie dla siebie rewolucyjnych wręcz odkryć, świateł, a potem nie pamięta. Naprawdę, to są narzędzia. To są narzędzia Pana Jezusa, bo On tam siedzi. I to jest niesamowite. Ale
2: że oni nie wariują, przepraszam, przychodzą do nich ludzie.
3: Nie, to jest
2: i mówią
3: łaska.
2: Tylko straszne rzeczy.
3: To jest łaska, tak.
1: Tak sobie myślę, że takim podziękowaniem może być też to, że my przestaniemy traktować jako oczywistość, że ich mamy. W sensie, że docenienie tego,
3: to prawda,
1: co jest.
3: To tutaj
1: bo my wpadamy w taką oczywistość.
3: Katolicy są tak, rozpuszczeni pod tym względem.
1: Natomiast to, że oni są, że posługują, że głoszą, i jakby nie wiem, mam wrażenie, że odpowiedź jest we wspólnocie. Znaczy. O tym też jest Amoris Laetitia, która w tym roku ma 10-lecie i papież Leon zaprasza do Watykanu przewodniczących episkopatu na 10-lecie tej adhortacji. Jest też o tym, że już od formacji seminaryjnej powinno być miejsce w rodzinach dla kleryków, dla diakonów, żeby tą wspólnotę tworzyć, znaczy żebyśmy się znali nawzajem. No bo wtedy jesteśmy w stanie też zauważyć pewne rzeczy, jesteśmy w stanie być dla siebie wsparciem i o tym jest też to, co powiedział kardynał Krajewski, że skoro ma ich wyświęcić, to musi ich znać. Znaczy, znanie po imieniu to jest właśnie, gdyby szukać wyznaczników duszpasterstwa i różnych rzeczy, to też się znajduje w tej najważniejszej księdze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Alina Petrowa-Wasilewicz, Stacja 7, Katolicka Agencja Informacyjna, Juliusz Gałkowski, publicysta katolicki. Życzymy Państwu dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Ciało mężczyzny w rzece w Kaliszu. Zatrzymano dwie osoby. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wynika z medialnych doniesień. Polityk opuścił Węgry po tym, jak Viktor Orban przegrał wybory parlamentarne. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie dokładnie widziano byłego ministra sprawiedliwości?
2: Zbigniew Ziobro był widziany wczoraj na lotnisku Newark w New Jersey, a więc w Stanach Zjednoczonych. Informacje o tym, że polityk wyjechał do USA, potwierdza prawicowa stacja sprzyjająca PiS Republika. Jak wynika z ich doniesień, z Ziobrą wyjechał również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj panowie mają sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Romanowskiemu śledczy przypisują 11 przestępstw, w tym ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obaj do tej pory ukrywali się na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny od Viktora Orbana, ale po wygranej nowy premier Peter Madziar zapowiedział, że to niedługo się skończy.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Ciało mężczyzny znalezione w rzece Prośnie w Kaliszu. To dziś o poranku w okolicach Placu Bogusławskiego. W sprawie zatrzymano dwie osoby.
3: Wstępnie nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. W związku ze sprawą do wyjaśnienia zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Czynności z ich udziałem będą wykonywane po ich wytrzeźwieniu.
1: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Ciało 52-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Niewykluczone, że program Ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Mówi minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w cieśni Ormus. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: Program Ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mazurski Park Krajobrazowy założy sad doświadczalny w pobliżu jeziora Łuknajno koło Mikołajek. Posadzi stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali w całym kraju. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, dziś rzadko spotykanych smaków.
5: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie. A po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
1: Mówi Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim i dwukrotna mistrzyni świata. Jako pierwsza Polka w swojej dyscyplinie wywalczyła 3 indywidualne medale podczas jednych mistrzostw świata. Klaudia Zwolińska, witam bardzo serdecznie.
2: Witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Kajakarstwo górskie to nie jest dziedzina sportu, która jest bardzo powszechna medialnie i też rzadko kiedy słyszymy o niej głośniej, słyszymy o niej w mediach, no chyba, że w takich momentach, kiedy Klaudia Zwolińska zdobywa tytuł wicemistrzyni olimpijskiej, czy też tytuł mistrzyni świata. Skąd w ogóle pomysł na kajakarstwo?
2: Cieszę się, że to się zmienia, bo przez ostatnie 2 lata o tym kajakarstwie slalomowym jest dużo głośniej, więc to mnie bardzo cieszy, ale to wynika nie tylko z mojej, ale z pracy całego teamu i tej społeczności kajakowej, a kajaki u mnie, szczególnie te slalomowe, górskie, wzięły się stąd, skąd pochodzę, czyli z południa Polski, z miejsca, gdzie mamy górskie rzeki, gdzie jest możliwość treningu. Bo my, kajakarze górscy, wykorzystujemy górskie rzeki, potoki do treningu. Zdarza się, że trenujemy na torach sztucznych, a jedynym takim torem sztucznym jest tor w Krakowie na Kolnej, niedaleko Tyńca. Więc jest to jedyny taki tor. Są jeszcze małe tory, takie bardziej dla dzieci, gdzie one mogą uczyć się takich podstaw, ale jednak taki jedyny tor jest w Krakowie. Więc miejsce, gdzie można trenować w Polsce, koncentruje się bardzo mocno na południu. To tak jakby, nie wiem, zapytać kogoś z żeglarstwa, gdzie ma bazę, no to zazwyczaj jest to na północ Polski, no bo tam jest gdzie trenować ten sport. I podobnie było u mnie. Najpierw mój brat się zainteresował kajakarstwem. Byliśmy bardzo sportowymi dziećmi, więc poszukiwaliśmy sportu i pierwsze właśnie mój brat trafił na WF-iskę, która była mamą olimpijki kajakarki z Nowego Sącza. Więc tak to się zaczęło, że brat zaczął, ja zaraz po nim. Poza tym na południu ten sport jest dość piękny, w pięknych miejscach się trenuje, pływa, więc od razu się zaraziliśmy tym sportem. Też niedaleko mieliśmy na Słowację, na Czechy, a tam ten sport jest dużo bardziej popularny, to jest w ogóle bez porównania.
1: Czyli po pierwsze rozumiem, że ukształtowanie terenu, miejsce, z którego pochodzisz, to jest jakby naturalne dla ciebie może wybór, jeżeli chodzi o sport, o dyscyplinę, ale tak z tego, co wyczytałam, to wcale kajakarstwo nie było pierwszym sportem, ty też próbowałaś innych dziedzin.
2: Tak, tak, różne sporty próbowałam ja i mój brat, w ogóle w mojej rodzinie dużo tego sportu się uprawiało i próbowałam, co jest zabawne, bo sobie nie wyobrażam teraz w drużynowych sportach siebie, bo jestem bardzo taka indywidualna, jeżeli chodzi o sport, to próbowałam w sportach drużynowych, jak siatkówka, ojej, wzrostu by mi brakowało do zawodostwa, ale radziłam sobie jako dziecko, piłka ręczna, pływanie, więc tak naprawdę dużo było tych sportów, ale kajaki, szczególnie te górskie, są takim sportem, że dzieciaki są bardzo sprawne, robią bardzo dużo ogólnorozwoju, więc te sporty do dzisiaj się przewijają różne. Nie wiem, biegamy na nartach biegowych, chodzimy po górach, wspinamy się na ściankach wspinaczkowych, więc tego ogólnorozwoju i takiego przygotowania przez inne sporty jest dużo.
1: Ty w swojej karierze osiągnęłaś już bardzo wiele, mimo młodego wieku, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, no ale wydaje mi się, że przed tobą to jeszcze w zasadzie wszystko. Ale tak, żeby chociaż wymienić najważniejsze, no srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, mistrzyni Europy w 2024 roku, podczas Mistrzostw Świata w 2025 roku wywalczyłaś 2 złote medale w slalomie C1 i K1 i brąz w krosie, a wcześniej też brązowe medale Mistrzostw Świata w slalomie K1 w latach 2022 i 2023. Który z tych medali, które z tych trofeum smakowało najlepiej?
2: Myślę, że dość ciężko jest je porównać i myślę, że nawet już miałam kiedyś to pytanie, bardzo mocno się nad tym zastanawiałam i obiecałam sobie, że się zastanowię jeszcze raz, jak będę sama w domu przed synami. Oczywiście nie zrobiłam tego, bo każdy jeden kosztował mnie zupełnie inne wyrzeczenia, inna praca i na innym poziomie, na innym etapie kariery też byłam. Ale myślę, że taki najbardziej sentymentalny medal to będzie ten medal z Igrzysk Olimpijskich. Ze względu na to, jak długo społeczność kajakowa czekała na ten medal, ze względu na to, że o tym medalu mówiło się, jak ja byłam dzieckiem i wyczekiwało się tego medalu, więc ponad 20 lat rozmów, pracy pod ten medal i w końcu udało się mi go przywieźć nie tylko dla siebie, ale dla całej tej społeczności, więc to była taka, myślę, duma. Na dodatek był to pierwszy medal dla Polaków na Igrzyskach w Paryżu, więc bardzo dobrze wspominam i to nie znaczy, że pozostałe nie wspominam tak dobrze, ale myślę, że to był taki bardzo ważny moment, na pewno sentymentalny.
1: Ale później rozstałaś się z tym medalem de facto, przekazałaś go na cele charytatywne. Dlaczego na to się zdecydowałaś, na ten krok?
2: Wywalczyłam ten medal i zdawałam sobie sprawę, że tym medalem można zdziałać dużo dobrego i widziałam też, jak wyglądają realia zdobycia takiego medalu. Zdobywasz taki medal i cieszysz się, myślisz, że teraz życie się odmieni i będziesz spełnionym człowiekiem, będzie wszystko świetnie, a ja byłam bardzo zmęczona po zdobyciu tego medalu. Pamiętam, to był bardzo ciężki dzień i rano się obudziłam, następny poranek po tym medalu i uświadomiłam sobie, że w sumie nic się w moim życiu nie zmieniło, tylko na następny dzień mam kolejne starty w innej konkurencji, więc zobaczyłam, że ten medal jest pięknie zdobyć dla tej dyscypliny, dla społeczności kajakowych, dla wszystkich kibiców, ale widziałam, że jakby ja się z tego bardzo cieszę, moi bliscy się bardzo z tego cieszą, team się cieszy, ale to jest tyle, jakby on jest zdobyty i już nic więcej nie robi ten medal, jakby nie zmienił nikomu życia, więc wiedziałam, że jeżeli da się go wykorzystać jeszcze w jakiś sposób, to by było super. No i akurat trafiła się ta mukowiscydoza, gdzie była obecna w rodzinie mojego Brześka, z którym jesteśmy razem i też trenujemy na co dzień, więc uznałam to za taki znak, że może skoro wiem, z czym ludzie z mukowiscydozą się zmagają, może tutaj możemy pomóc, nawet takie wsparcie medialne uważałam za bardzo istotne, bo sama kwota, nieważne jaka była zebrana, to jest naprawdę ciężko dla osób chorych, jest ich mnóstwo w Polsce i ta pomoc finansowa musi być cały czas, więc wiedziałam, że każda złotówka się liczy oczywiście, ale dla mnie najważniejsza była ta pomoc medialna. Przy sprzedaży medalu olimpijskiego na pewno można na to liczyć.
1: Mówisz o tym, że zdobyłaś ten medal i co później? No będę na niego patrzeć, co on więcej jakby mi da. Trochę tak jakby obniżając, mam takie ja przynajmniej odczucie, rangę tak naprawdę ogromnego sukcesu, tak? Bo zdobycie takiego medalu, tytułu wicemistrzyni olimpijskiej, to jest przecież okupione bardzo ciężką pracą, x liczbą godzin na treningach, często pewnie w oddaleniu od rodziny, od najbliższych, tak? Poświęcając jakieś tam może dni wolne, gdzie inni sobie odpoczywają, a ja wtedy muszę zasuwać, czy mi się chce, czy nie chce. Natomiast oczywiście cel szczytny. Zadam może przekorne pytanie, ale gdy byłby to złoty medal?
2: Też
1: to myślisz, że też byś zrobiła ten ruch?
2: Jakby nikt mi nie zabierze już tego medalu.
1: Absolutnie,
2: więc ja to traktowałam jako bardziej taki symbol. Co prawda jak go wręczałam już osobie, która go zakupiła, to wtedy tak mi na chwilę się przykro zrobiło, że się z nim rozstaję, ale to trwało może kilka sekund. Jakby to, ile on dobra takiego zdziałał, to było w ogóle nieporównywalne. I może przez to, że ja się też nie przywiązuję tak mocno do rzeczy materialnych i jakby tego, co by się nie stało z tym medalem, nawet jakby został zniszczony, to on jakby zostanie ze mną i zapisałam się w historii, zdobywając ten medal, i to jest dla mnie dużo ważniejsze, dużo bardziej wartościowe niż materialnie ten medal w ręku, więc wydaje mi się, że mając możliwość pomóc osobom, które na co dzień się zmagają z chorobą, a trzymać go na półce, to jest w ogóle dla mnie prosty wybór.
1: Czy łatwo jest uprawiać sport, mówimy tutaj o kajakarstwie górskim, który nie jest właśnie sportem rozpowszechnionym w mediach, tak bym powiedziała, bo medialnym to też nie jest dobre słowo, bo dlaczego miałby nie być medialnym? Myślę, że jak najbardziej może być medialnym sportem. Czy dla ciebie to stanowi jakąś przeszkodę, że może nie ma jakiegoś takiego odzewu czy zainteresowania tą dyscypliną tak mocno jak innymi dziedzinami sportu?
2: Myślę, że na pewno ma to swoje też plusy, bo jak widzę, jak wyglądają realia medialne, na przykład piłkarzy, jak oceniany jest każdy ich ruch, więc ma to na pewno swoje plusy i myślę, że w każdej dyscyplinie tak jest, że są te pozytywne i negatywne, są dwie strony medalu, tak można powiedzieć. I oczywiście z tym wiążą się różne problemy, na przykład natury finansowej. Często
1: chodzi o poszukiwanie sponsorów?
2: Tak, to na pewno jest utrudnione, o ile w niektórych przypadkach niemożliwe. Ja mam medal olimpijski, podpieram się wieloma sukcesami, plus wkładam ogromną pracę taką medialną. Daję bardzo dużo od siebie, więc stałam się też takim partnerem dla sponsorów i teraz mam fajnych, takich stabilnych sponsorów w trosce o przygotowania do kolejnych igrzysk. Jednak bez tych sukcesów, bez medalu olimpijskiego, to trzeba powiedzieć, o sponsora jest bardzo ciężko, więc to wsparcie finansowe jest na różnym poziomie, a zazwyczaj bardzo niskim, więc sportowcy często muszą myśleć tak naprawdę o tym planie B i przygotowywać sobie jakieś źródło dochodu, chyba że rodzina jest w stanie utrzymać, bo tak naprawdę sport bardzo dużo kosztuje i mamy wsparcie z Ministerstwa Sportu, z Polskiego Związku Kajakowego, jednak sport kosztuje i utrzymanie siebie na co dzień też kosztuje. Jeżeli ktoś nie zarabia, no to staje się to już problemem w pewnym wieku, więc no na pewno jest to duże wyrzeczenie, ale jakby mój sport jest bardzo ładnym sportem, takim pięknym, bardzo uzależniającym. Ja jestem cały czas z naturą, w ciszy, szum wody. Pływam po
1: z żywiołem.
2: Dokładnie.
1: Za pan brat.
2: Pływam po najpiękniejszych rzekach na całym świecie. W ogóle mam mnóstwo fajnych takich wyjazdów i cały czas z tą naturą. Do tego nutka adrenaliny na tym slalomie jest zawsze. Więc jest to taki sport naprawdę przepiękny do uprawiania. I ja widzę, jak ludzie zaczynają nawet w dorosłości pływać na kajaku i jak zaczną próbować pływać coraz cięższe odcinki rzek, to jest takie wciągające po prostu, bo jest
1: czyli
2: to...
1: Czyli ta adrenalina,
2: dokładnie,
1: która uzależnia.
2: Tak, dokładnie. Jest to niesamowita dyscyplina i ma swoje minusy. Na przykład jakbyś mnie zapytała, jak wygląda moja rzeczywistość w zimie, jak jest na minusie temperatura, my idziemy pływać na Wiśle czy na Dunajcu, to bym ci powiedziała, że jest ciężko, ale są tego tak gigantyczne plusy i tak doceniam, że w ogóle mam taką możliwość, że chyba nie ma co narzekać.
1: O to jeszcze zapytam. Klaudia Zwolińska jest moim gościem. Zaraz po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim i dwukrotna mistrzyni świata. No, rozmawiamy oczywiście o kajakarstwie górskim, o tym, że nie jest to może najbardziej znana wszystkim dziedzina sportu, chociaż bardzo dużo osób pływa na kajakach. Chciałam zapytać Klaudia, co jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć sukces w sporcie?
2: Bardzo takie trudne pytanie i wiele osób zadaje takie pytanie nawet na co dzień, jak mnie spotyka i nie ma na to po prostu przepisu na ten sukces i to jest w tym sporcie najpiękniejsze, bo to się wiąże też z takimi emocjami dla kibiców, dla sportowców. Wiadomo, że przegrana zawsze boli, ale zwycięstwo też bardzo cieszy, więc ten roller coaster emocji zawsze jest. To jest właśnie spowodowane, że nikt nie ma że nikt nie ma przepisu na ten sukces. I uważam, że bardzo ważne jest, ja mogę dawać swoje rady, jednak każdy musi odnaleźć swoją drogę i to jest bardzo istotne, a sport i osiąganie sukcesu w sporcie wiąże się z pewnymi cechami, które są wypracowane przez sportowców, jak taka ciężka praca, to jest takie oklepane, jakby wszyscy to wiedzą. No trzeba, każdy sportowiec po prostu ciężko pracuje, ale dobrze sobie radzi zazwyczaj ze stresem, ale żeby radzić sobie ze stresem, są różne na to metody. Więc na przykład mamy sportowca, który będzie całkowicie paraliżowany przez stres i on musi się uspokajać. Ja na przykład jestem sportowcem, który lubi się pobudzać przed startem, czyli czuć jeszcze większy stres, jeszcze większą presję czy emocje, więc każdy troszeczkę ma inaczej, tak jak w życiu, i każdy inaczej sobie radzi i osiąga w inny sposób sukces, więc ja zaskoczę cię, ale nie mam takiego przepisu na
1: sukces. Ale na pewno masz swoją jakąś, no nie wiem, sprawdzoną metodę, czy swój sposób działania.
2: Ja myślę, że u mnie wiele czynników się złożyło. Miałam bardzo dużo szczęścia do ludzi i przez to ta moja kariera bardzo fajnie się rozgrywała przez wiele, wiele lat, ale miałam wsparcie bardzo mocne, bliskie. Uważam, że to był taki bardzo ważny czynnik, który nie, nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że był kluczowym czynnikiem, bo moja rodzina bardzo wspiera mnie w sporcie, ale w taki sposób

0: Gdyby nie ta rodzina, byłoby bardzo ciężko, ale też muszę oddać tutaj wszystkim wychowawcom, trenerom, specjalistom, z którymi współpracowałam, a jest to długa lista, bo na swojej drodze poznałam mnóstwo osób i każdy dokładał taką cegiełkę, więc ja uważam, że w sporcie trzeba mieć szczęście do ludzi, trzeba mieć nutkę takiej dyplomacji, żeby potrafić dobierać sobie osoby, a też rozmawiać z osobami i współpracować z osobami, które nie do końca nam zawsze życzą dobrze, albo nawet się z nimi czasami nie lubimy, ale mamy wspólny cel i dążymy do tego celu, więc te relacje międzyludzkie w sporcie, kiedy jesteś w sporcie indywidualnym i liczy się twój występ, naokoło musisz mieć ludzi, którzy cię wspierają, więc to jest, ja powiem, że to jest przepis na sukces. Otaczać się dobrymi osobami, które dodają energii.
1: Otaczać się dobrymi osobami. W jednym z wywiadów usłyszałam takie słowa, które powiedziałaś o swoim tacie, że on zawsze w sytuacji, nawet jeśli nie wiem, nie zostało zdobyte to najwyższe trofeum, albo nie poszło tak, jak sobie założony został scenariusz, wyszukiwał pozytywu, czegoś, co jest dobre, tak żeby być wdzięcznym i umieć się ucieszyć z tego, co udało się zrobić. Czy myślisz, że to właśnie może być, no nie wiem, czy pewnego rodzaju taki przepis na to, jak dojść, jak sobie zbudować drogę do osiągnięcia celu w różnych dziedzinach. Ja mówię, nie tylko o sporcie, oczywiście sport jest teraz tutaj jakby dla nas tym obszarem, w którym się poruszamy, ale czy to można na inne dziedziny też przełożyć?
0: Zdecydowanie. Myślę, że na pewno to się przekłada na pewność siebie, czyli takie po prostu nawet przy zwykłych czynnościach, jak się popełni jakiś błąd, co się wydarzy, co niekoniecznie jest pozytywne, a wręcz przeciwnie, tak u nas w sporcie jest to taka porażka na zawodach. Ja staram się dostrzegać te takie pozytywy, czyli na przykład mam ciężkie starty, coś poszło nie po mojej myśli. Zazwyczaj jestem zła przez tam kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, ale zaraz mi to mija i widzę te pozytywne rzeczy, które udało się wypracować. Coś, co zostało jakby zrealizowane na tych startach pozytywnego i dzięki temu mogę szybciej wyciągać wnioski i po prostu działać następnym razem. Więc jest to takie pozytywne podejście, a uważam, że my, ogólnie Polacy, ja przepraszam, że tak powiem, ale tak uważam, że w sporcie jesteśmy dość krytyczni.
1: Ja myślę, że nie tylko w sporcie.
0: W życiu też, ale nie chciałam tego mówić. Ja mogę się o sporcie wypowiadać, bo w tym zakresie mam
1: często
0: doświadczenie.
1: Często pesymistyczne i negatywne, tak, spojrzenia.
0: Dokładnie.
1: I strony dostrzegam.
0: A w sporcie szczególnie trzeba mieć nastawienie pozytywne i wierzyć, że jesteśmy w stanie zrealizować nawet coś ponad swoje możliwości, bo potem okazuje się, że przy dużym stresie, presji nagle potrafimy robić rzeczy, które wydawały się wcześniej niemożliwe. Tak się biją rekordy świata, tak się robi rzeczy, które po prostu zapisują się w historii, więc trzeba mieć to pozytywne nastawienie i na pewno takie pozytywne nastawienie wzmacnia pewność siebie na co dzień.
1: Jak dochodzi się do takiego momentu, że podczas jednej imprezy, jednego wydarzenia, podczas Mistrzostw Świata można zdobyć aż 3 medale, w tym 2 złote. To jest dla mnie bardzo interesujące, zwłaszcza moment między jedną a drugą konkurencją, kiedy trzeba jakby za każdym razem na nowo zmobilizować się fizycznie, to raz, ale również psychicznie do tego, żeby znowu stanąć do walki.
0: Tak, to w ogóle połączenie tych 3 konkurencji olimpijskich jeszcze na dodatek indywidualnych, bo w zespołach jest troszeczkę inaczej, jakby to jest zupełnie inne podejście. Indywidualne konkurencje wiążą się z tym, że stajesz na starcie sam. Nie ma tego wsparcia obok, jakby są osoby w sztabie szkoleniowym, czy osoby bliskie, które wspierają, ale koniec końców to ty musisz sam wykonać tą robotę i łączenie tych 3 konkurencji podczas jednych startów, to nie jest tak, że ja sobie to tak przyszłam i powiedziałam, że tak zrobię. Tylko to było poprzedzone latami nauki, błędami, porażkami. Na samych Igrzyskach Olimpijskich ja startowałam w 3 konkurencjach i po pierwszym medalu ja się tak po prostu rozsypałam fizycznie i psychicznie. Tak się cieszyłam z tego medalu, że nie potrafiłam się potem podnieść na kolejne starty. Po prostu cała energia ze mnie zaszła, już nie potrafiłam wrócić, więc tam już był błąd popełniony i po prostu trzeba było przeanalizować te błędy. I to były błędy samego podejścia, nastawienia do kolejnych startów poprzez regenerację, logistykę, organizację, bo przy 3 startach logistyka i organizacja to jest jedna z najważniejszych spraw, bo jest mało czasu na regenerację.
1: Czyli zachować olimpijski spokój.
0: Tak.
1: W jakimś sensie
0: tak.
1: Można by to było tutaj przywołać.
0: Dokładnie tak i to nie jest, naprawdę nie jest łatwe i tak jak mówię, wydaje się to dużo łatwiejsze, ale jak przychodzi co do czego, to się zdarza bardzo rzadko. Ja sobie życzę, żebym w tym roku zdobyła 3 złote medale na Mistrzostwach Świata, no bo jak się udało 2 zdobyć, no to do trzeciego już nie dużo brakuje.

0: przy brązie, jaki miałam w tamtym roku, ale zdaję sobie sprawę, że to było na tyle ciężkie i tyle czynników organizacyjnych, logistycznych też musiało się na to złożyć, że wiem, że będzie to bardzo ciężkie do powtórzenia. Po prostu taki sukces ostatni raz w letnich sportach zdarzył się 70 lat wcześniej. Więc no trochę czasu minęło.
1: Trochę czasu minęło, ale no trzymamy kciuki absolutnie, żeby to się powtarzało i jak najczęściej, żeby się powtarzało. Ty też widzę, że przyjąłaś taką drogę promowania kajakarstwa, promowania tej dyscypliny sportu wśród młodych dziewczyn, chłopców i prowadzisz warsztaty, projekt na fali. Jaki jest cel tego twojego zaangażowania?
0: Projekt na fali jest takim pomysłem, który już był realizowany tak naprawdę lata wcześniej, bo bardzo mocno kładłam nacisk na jakby wsparcie tego następnego pokolenia i zrobiłam nawet studia pedagogiczne w tym kierunku, żeby inspirować dzieciaki i móc organizować z nimi takie fajne spotkania, gdzie nie tylko będziemy mówić o sporcie, ale będą te spotkania miały też taką funkcję wychowawczą, edukacyjną, więc bardzo mi na tym zależało i przed igrzyskami wolontaryjnie bardzo dużo jeździłam po placówkach wychowawczych i po igrzyskach olimpijskich, tak jak wspomniałam o sprzedaży tego medalu, to wiedziałam, że z tym medalem, mimo tego, że go sprzedałam, to można jeszcze coś zrobić i mając medal olimpijski jest po prostu łatwiej zdobyć też takie zaufanie nauczycieli, rodziców czy dzieciaków. Więc ruszyłam z projektem na fali, gdzie otrzymałam też wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i działaliśmy na razie bardzo mocno w Małopolsce. Przyszłościowo chciałabym, żeby to poszło dalej. Na razie w Małopolsce uczymy się też, jak to robić. Ja też jestem cały czas zawodowym sportowcem. Zazwyczaj sportowcy po karierze sportowej zajmują się taką działalnością.
1: Kiedy mają trochę więcej na to czasu, powiedzmy.
0: Dokładnie.
1: Szczerze.
0: Dlatego ja sobie wydzielam taki czas po sezonie zazwyczaj i po prostu działam z dzieciakami na razie w tym moim województwie. Gdzieś, gdzie są też kluby kajakowe, gdzieś, gdzie ta promocja dyscypliny po prostu ma ogromne znaczenie, bo rzeczywiście mamy wpływ na napływanie tych dzieci do klubów sportowych, tak powiem. Więc tak, no pomysł to była inspiracja dzieciaków takim sportem, ale nie tylko moim kajakarstwem, ale ogólnie aktywnością fizyczną, dbaniem o zdrowie. I to było dla mnie bardzo istotne i po prostu widzę, że ten projekt rośnie w siłę, że jest ogromne zainteresowanie i placówek, i nauczycieli. Więc na pewno będziemy go rozwijać i w tym roku też na pewno dojdzie do kolejnej edycji.
1: Moim gościem jest Klaudia Zwolińska. Zaraz po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Rozmowa na plus.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ja rozmawiam z Klaudią Zwolińską, wicemistrzynią olimpijską w kajakarstwie górskim i dwukrotną mistrzynią świata. Klaudia, twoje sukcesy są niebagatelne, są ogromne, jesteś wielką mistrzynią, tak bym to w skrócie nazwała, ale jesteś też młodą kobietą. Czy widzisz, że kobietom jest trudniej przebijać się w sporcie? Czy jest jeszcze coś takiego jak szklany sufit, gdzie my musimy mocniej, intensywniej pokazywać swoje możliwości, umiejętności niż panowie?
2: Ojej. To jest bardzo ciekawy temat, bo ja jako dziecko wychowałam się na przeświadczeniu, że sport to jest świat mężczyzn. I tak rzeczywiście było. U mnie akurat w kajakarstwie dziewczyny, szczególnie w kadrze seniorów, to kobiety już były w zdecydowanej mniejszości, to takiej zdecydowanej. Nawet jak przez pierwsze lata, jak zaczynałam tą przygodę moją kajakową, to nawet konkurencje olimpijskie to przeważały męskie, nawet nie było porówno. Więc tych kobiet było mniej, przez to też szkoleniowcy głównie to byli mężczyźni, którzy też nie... Młodzi mężczyźni, którzy niekoniecznie orientowali się z problemami młodych kobiet. Po prostu niektóre tematy to były tematami tabu. Jak na przykład przychodził comiesięczny okres miesiączek u nas, u dziewczyn, jak byłyśmy takie młodziutkie, nastolatki, po prostu nie wiedziałyśmy, co się dzieje. Tu dojrzewanie, tu po prostu na trening trzeba iść, moczyć się w tym brudnym Dunajcu. Po prostu masakra. I jak przyszło się do trenera z taką informacją, to on też nie wiedział do końca, jak zareagować. Co dopiero jak takie dni zdarzały się podczas startów, czy w ogóle było jakieś osłabienie z tym związane i w ogóle. Teraz to ja uważam, że sport bardzo poszedł do przodu i kobiety w polskim sporcie królują, jeżeli chodzi o letnie sporty, to widać na przykład na medalach olimpijskich z ostatniej letniej igrzysk, ale to też przez to, że te kobiety, które właśnie wychowywały się z tymi mężczyznami, musiały dojść do tych sukcesów, czasami same, czasami troszeczkę utrudnioną drogą, więc też mamy taki mocny charakter i wykorzystujemy to na samych startach, ale to nie jest tak, że to jest tylko negatywne. Jakby ja bardzo doceniam to, że ja się wychowałam wśród mężczyzn. Mam niektóre cechy charakteru wypracowane też bardzo przez nich. Na przykład,
1: i one pewnie pomagają, podejrzewam, w takiej rywalizacji sportowej.
2: Ja jako kobieta jestem też bardzo taka emocjonalna. Ja na przykład jak się z kimś pokłóciłam, to zawsze to taka rozpamiętywałam. A z mężczyznami, szczególnie w grupie treningowej, dalej pracuję z facetami, to oni na przykład, nie wiem, nakrzyczymy na siebie, ja to rozpamiętuję, a oni po prostu 20 minut później już nie pamiętają w ogóle, co się wydarzyło. I ja troszeczkę od nich przejęłam te zachowania, więc społecznie jest mi troszeczkę łatwiej, bo się tak nie przejmuję opinią innych, ale mnóstwo było takich sytuacji dość ciężkich. I ja specjalnie mówię tutaj, że te tematy tabu, bo dla mnie to jest zabawne, że takie tematy kobiece są jeszcze tabu i to się fajnie zmienia, ale na pewno jedna rzecz mnie bardzo cieszy, że na stanowiska takie kierownicze czy prezesury w związkach sportowych zgłaszają się kobiety i rzeczywiście te kobiety zostają i prezesami, dyrektorami i zaczynają w tym porcie po prostu działać bardzo mocno, bo wcześniej to był dopiero świat mężczyzn. Tutaj było po prostu niemożliwym, żeby się przebić. Na szczęście się to zmienia. A czemu mówię na szczęście? Ja uważam, że my kobiety przez taką wrodzoną empatię i wiele innych cech temperamentu mamy predyspozycję do działania w zespole, dlatego to naprawdę działa, więc było dla mnie przykrym, jak w związkach sportowych byli sami mężczyźni. A teraz są kobiety, więc fajnie, że to się zmieniło i zmienia cały czas.
1: No ja myślę, że to jest też właśnie czasem atut wręcz, że jest się kobietą, bo więcej widzimy mężczyzn w różnych dziedzinach, a jak tutaj mamy taką kobietę, która staje na najwyższych stopniach, zdobywa najwyższe trofea, no to tym bardziej jest co podziwiać. Ale mówisz o tym męskim świecie, mówisz o tym wychowaniu, że często właśnie z mężczyznami miałaś do czynienia. Czy z tego też wynika to, że wstąpiłaś do Wojska Polskiego? Czy to jest z tym związane, czy z czego innego ta pobudka się wzięła w tobie?
2: Może dlatego tak się kojarzy, bo wojsko bardzo mocno również kojarzy się z mężczyznami.
1: Zdecydowanie, chociaż jest też są tam panie, tak? Ale jednak tak, naturalnie to bardziej mężczyźni tam
2: jest
1: podążają.
2: Jest to świat męski. Ostatnio byłam na takim wydarzeniu Polka XXI wieku i tam panie wypowiadały się o obronności naszego kraju. Były to niesamowite kobiety. panie inżynier, gdzie tak naprawdę niesamowitą wiedzę miały, taką z zakresu obronności. Jak ja to zobaczyłam, to sobie tak pomyślałam, że ten świat też się już zmienia.
1: Zmienia.
2: I to mnie bardzo cieszy i rzeczywiście takie skojarzenie, że mogło się to moje wojsko stąd wziąć. Jednak tak nie było. Po prostu miałam taką sytuację, że miałam już fajne wyniki sportowe. Byłam już tam koło medali olimpijskich, mistrzostw świata, już bardzo blisko. I zobaczyłam takie ogłoszenie, że z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego robią nabór sportowców i było pierwsze takie szkolenie ogólne sportowców i z innymi sportowcami pojechałam na to szkolenie do Wrocławia na miesiąc czasu. Tam byli w ogóle medaliści olimpijscy, mnóstwo sportowców i przechodziliśmy to szkolenie i ja bardzo dobrze się odnalazłam na tym szkoleniu. Ja się czułam na takim bardziej rygorystycznym obozie po prostu.
1: Czyli nie był to dla ciebie jakiś szok?
2: Nie, absolutnie. Uważam, że sportowcy bardzo dobrze się odnajdują. Ze względu na właśnie to takie rygorystyczne podejście, stricte określony harmonogram działania, wykonywanie działań pod presją, stresem, fizyczne przygotowanie, też tak jak my się prezentujemy na co dzień, tak naprawdę weźmie się sportowca tak z łapanki z dnia na dzień i on jest w stanie przejść WF czy testy sprawnościowe wojskowe, więc tutaj wiele tych czynników się pokrywało i ja dobrze się bardzo odnalazłam. Co prawda pierwszy dzień mnie tak trochę przeraził, zastanawiałam się, co ja tu w ogóle robię, ale to też było zabawne. Dali mi całe oporządzenie w tym mundurze, w hełmie, z bronią i pamiętam, że sobie szłam w lesie, byliśmy w ogóle jakimś i nagle oficer krzyknął, że mamy padać na ziemię. Ja po prostu akurat tam, gdzie ja miałam paść, to była kałuża, więc ja sobie pomyślałam, no przecież nie położę się w kałuży. Więc ja sobie tak na boczek i on do mnie podbiegł, nie decydować, co powiedział dokładnie tutaj, ale dość niemiłym słownictwem powiedział mi, że mam, jak on mówi, że mam się kłaść, to mam się kłaść. I ja w tej kałuży leżałam z tą bronią w tym hełmie, w całym oporządzeniu. Nie puścili tam dym. W ogóle, no naprawdę, wtedy pomyślałam sobie tak, Klaudia, co ty tu robisz w ogóle, po co? A potem z dnia na dzień po prostu coraz bardziej mi się podobało i teraz bardzo dobrze wspominam, a teraz już jako zawodowy też żołnierz, no to mamy szkolenia regularne i co chwilę się widujemy, już się zapowiada mi szkolenie na jesień, dwutygodniowe.
1: Rozumiem. Twój przykład, twoja historia kojarzy mi się gdzieś tutaj analogicznie z Karoliną Nają, która kiedyś udzieliła...
2: Razem byłyśmy na szkoleniu.
1: O właśnie, pozdrawiamy serdecznie. Udzieliła Karolinę Naję wywiadu do mojej książki Mama na obcasach. To też wicemistrzyni olimpijska, też w Wojsku Polskim, multimedalistka w kajakarstwie, więc to znaczy, to pokazuje, że można, tak? Podążając tym torem, bo jest was więcej kobiet, które w tym kajakarstwie odnoszą sukcesy, czy ty masz przed sobą jakieś kolejne wytyczone cele? Gdzie chciałabyś dojść w swojej drodze?
2: Mam bardzo dużo celów i sportowych, i pozasportowych. Ja uważam, że te stawiane cele pozasportowe są bardzo istotne i nawet nie wiem, czy ta siła, którą daje mi sport i wyniki sportowe i które mogę przekuć w coś dobrego pozasportowo, nie dają mi większej satysfakcji i poczucia spełnienia jako sportowiec. Chodzi mi o to, że ja mam cele wyznaczone jasno. To są Igrzyska Olimpijskie, na pewno w Los Angeles. To są teraz Mistrzostwa Świata po drodze, bo to już jest, zaczynam kwalifikację olimpijską. Ta kwalifikacja olimpijska w tym roku będzie w Oklahomie, gdzieś, gdzie slalomiści będą startować na samych Igrzyskach Olimpijskich, bo slalomiści mają igrzyska w Oklahomie, nie w Los Angeles. Więc tutaj te cele mam bardzo jasno określone i do nich na pewno będę dążyć i to jest mój główny obowiązek, główny cel, główne zadanie. Jednak odkąd zaczęłam wykorzystywać swoje sukcesy w działalności pozasportowej z dziećmi, z młodzieżą i w ogóle tak promując całą tą moją dyscyplinę, zaczęłam odczuwać takie poczucie spełnienia jako
1: promotorka, myślę, polskiego kajakarstwa?
2: Na pewno, ale też jako taki sportowiec, ale też jako człowiek, że jednak te sukcesy nie są takie egoistyczne, że robię to tylko dla siebie, ale też coś wnoszę tymi sukcesami. To jest dla mnie bardzo istotne. Więc na pewno w tym roku projekt z dzieciakami, na pewno w latach następnych, bo przeniosłam się do Krakowa po coś, zmieniłam klub na Krakowski Klub Kajakowy ze względu na to, że chcę, żeby w Krakowie była impreza fajna dla rodzin z dziećmi. Takie mam plany, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo najważniejsze, co musi się wydarzyć, to na pewno muszę być zdrowa, bo ja bardzo dużo rzeczy robię naokoło i żebym po prostu to dotrzymała, bo dużo się dzieje, ale tak jak mówię, ten zawodowy sport jest takim celem głównym. Tutaj bardzo mocno dążymy do Igrzysk Olimpijskich, jednak te cele pozostałe są też bardzo dla mnie istotne.
1: I na zakończenie, co wicemistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata może polecić, poradzić tym, którzy może nas słuchają, mają dzieci, które chciałyby się mocniej zaangażować w tę dziedzinę sportu, już tak bardziej profesjonalnie, w kajakarstwo. Co można poradzić takim osobom, które chciałyby wkroczyć na taką drogę sportową, jaką ty uprawiasz?
2: Myślę, że na pewno dla rodziców, szczególnie dla wychowawców, dla trenerów, dla wszystkich tych, którzy mają styczność z dziećmi, to takie pozytywne nastawienie, wsparcie pozytywne, nie nakładanie jakiejkolwiek presji, tylko pozytywne podejście do sportu, bo sport i aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, nieważne, czy ktoś będzie sportowcem zawodowym, czy nie, jest to niezwykle istotne, bo chyba zdrowie jest najważniejsze i każdy chce je mieć, a sport jest do tego na pewno drogą, więc to na 100%, to musi być. Poza tym takie po prostu wsparcie, bo nawet ja jeżdżę na zawody dla małych dzieci. Ja pamiętam też, jak ja sama startowałam, jaki to był stres. Jak ja ostatnio byłam na zawodach karate, jak ja zobaczyłam te dzieciaki takie zestresowane, sobie pomyślałam tak, matko, byle żeby ci rodzice ich wspierali, żeby tutaj nie nakładać jakiejś presji. Więc to jest, myślę, takie moje główna rada ze względu na to, że w moim przypadku to zadziałało.
1: I na pewno warto mieć marzenia.
2: A, to oczywiście, marzenia się spełniają.
1: Klaudia Zwolińska była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.

0: Parkej.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Zmasowany atak na Ukrainę. Rosja łamie zawieszenie broni. Ustawka przed meczem Jagiellonii z Pogonią. Służby udaremniły starcie na S8C. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Jest apel służb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosja i Ukraina oskarżają się wzajemnie o złamanie rozejmu. W piątek Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm, który miał obowiązywać do jutra. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, mimo to Rosja atakuje?
3: No tak twierdzą ukraińskie władze. Jak podaje sztab generalny, wczoraj rosyjskie siły zaatakowały co najmniej 51 razy. Od 17 w piątek wystrzelili 44 drony. Lokalne władze obwodów Dniepropetrowskiego i Zaporowskiego informują, że zginęły 2 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Rosja odpowiada na te oskarżenia. Ministerstwo Obrony przekazało, że Ukraina przypuściła ataki artyleryjskie i przy użyciu dronów wymierzone w pozycje rosyjskich wojsk. W obwodzie białogrodzkim 3 osoby miały zostać ranne. Myślę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził wczoraj Władimir Putin. Zadeklarował, że jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego.
2: Putin chce, by mediatorem w takich rozmowach został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, uznawany za przyjaciela prezydenta Rosji. Akcja policji przed meczem Ekstraklasy. Służby udaremniły starcie pseudokibiców na trasie S8. W okolicach miejscowości Ostróżne kilkadziesiąt osób próbowało zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę. Do konfrontacji nie dopuścili policjanci. Służby nie informują na razie o ewentualnych zatrzymanych. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
4: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
2: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
5: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
6: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
2: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
7: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
2: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Popołudnie mamy, moi drodzy. Co prawda dopiero parę minut po 12, no ale już oficjalnie niedzielne popołudnie. Zapraszam, żebyśmy spędzili najbliższych kilka godzin razem. Nazywam się Andrzej Jaszczyszyn i obiecuję, że będę wybierał najlepsze piosenki. Zaczynamy od Budki Suflera, Takie Tango, później Whitney Houston, Ace of Base i elektryczne gitary.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to elektryczne gitary i piosenka Koniec. Tak jakoś kojarzy się z końcem weekendu. No ale spokojnie, jeszcze wczesna godzina, jeszcze sporo niedzieli przed nami. Bardzo się cieszę, że spędzacie weekend z Radiem Plus. Kolejne przeboje już za chwilę, będzie m.in. Jodasen, a później Dancing Queen zaśpiewa Halina Frąckowiak. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Po reklamie.

Dancing Queen i Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus i nieprzypadkowo już za chwilę zespół ABBA, bo ta piosenka Haliny Frąckowiak no była inspirowana taką wielką popularnością zespołu ABBA. I po piosenki pani Haliny i po ABBA często sięgamy na naszej antenie. Jest niedziela, dzisiaj 10 dzień maja. Antonina i Beatrycze świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus. No to co, gramy ABBA, a później będzie YouTube. Też nieprzypadkowo, a dlaczego zespół YouTube wybrałem? O tym za parę minut. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To zespół U2. Nieprzypadkowo pojawia się ta piosenka dzisiaj, ponieważ świętuje swoje urodziny lider wokalista U2, Bono. 66 lat, ale wcale nie wybiera się na emeryturę. Zespół U2 podobno nagrywa nową płytę. Jest szansa, że jeszcze w tym roku ten album się pojawi. Artysta wyjątkowy, nie tylko znany ze swojej działalności muzycznej, ale także z wielu przedsięwzięć charytatywnych. Wszystkiego najlepszego, Bono. Za parę minut Life is Life i Opus na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Po reklamie.

0: 3 minuty zostały do 13. Kolejną godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, żebyście czuli się dobrze poinformowani. Najważniejsze wiadomości zebrali nasi dziennikarze, już za chwilę serwis, a później po 13 zaczniemy od piosenki duetu Modern Talking. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, jest komentarz ministra sprawiedliwości. Ewakuowano pierwsze osoby, statek, na którym wykryto hantawirusa, już na Teneryfie. Będzie można zwiedzić na przykład wóz pancerny, noc muzeów z podlaską policją. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. To Zbigniew Ziobro jest porażką, odpowiada Koalicja Obywatelska. Były minister sprawiedliwości, jak donoszą media, miał wyjechać z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.
2: Oznacza to wielką porażkę Donalda Tuska i obecnego obozu władzy, ponieważ przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
1: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
3: Zbigniew Ziobro jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, jest w tej chwili kulą u nogi. Będziemy przypominać każdego dnia te defraudacje Funduszu Sprawiedliwości i jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z naszymi dziennikarzami Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać po całym świecie, stwierdził minister sprawiedliwości. Obywatele Hiszpanii jako pierwsi ewakuowali się ze statku, na którym wykryto hantawirusa. Przypomnijmy, o poranku jednostka dopłynęła na Teneryfę. Stamtąd pasażerowie specjalnym transportem są odwożeni do swoich domów. Jako pierwsi ze statku zeszło 14 Hiszpanów, którzy kwarantannę przejdą w szpitalu w Madrycie. W następnej kolejności pokład opuszczą obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy USA, na których będą czekać wcześniej przygotowane samoloty. Na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Relikwie polskich świętych niesione ulicami Krakowa. Z Wawelu na Skałkę przeszła procesja świętego Stanisława. W trakcie mszy świętej kardynał Grzegorz Ryś podkreślał, że ładu moralnego, którego patronem jest święty Stanisław, nie da się głosić bez miłości, czyli Ducha Świętego.
4: Nie głosi się ładu moralnego, jeśli się to robi z takich pozycji moralizatorskich. Musisz, dasz radę, tego nie rozumiesz, to oczywiste. Ład moralny głosi się wtedy, gdy pokazuje się człowiekowi źródło siły do wypełniania przykazań. I z reguły robią to ci, którzy mają zrozumienie dla ludzkiej słabości.
1: Tradycja niesienia w procesji relikwii polskich świętych sięga XIII wieku. Procesja na Skałkę jest częścią obchodów ku czci świętego Stanisława, którego święto przypada 8 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc muzeów z podlaską policją. Komenda wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
5: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
1: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Udostępnione będą też radiowozy, motocykle, miasteczko ruchu drogowego czy symulator zderzeń. Noc muzeów już 16 maja.
6: To był serwis informacyjny. Kolejne wiadomości o 14. Do drugiej przeboje z nutą nostalgii. Będzie za parę minut Mauro, wcześniej Madonna i Roxette, a zaczynamy od duetu Modern Talking. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To Mauro i piosenka Buena Sera. Ciao, ciao. Dzisiaj jest 10 maja i tak sobie zerknąłem do kartki z kalendarza. Z nietypowych świąt mamy, uwaga, dzień Zołzy. Nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest, drodzy panowie, na przykład składanie swoim paniom, żonom, dziewczynom, partnerkom życzeń z okazji dnia Zołzy, bo coś tak czuję, że mogą się trochę obrazić. Za chwilę na naszej antenie Perfekt i Niepłaczewka.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

France Gall w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Niedzielne popołudnie, więc u nas po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem będzie Zofia Borca. Piosenkarka niezwykle popularna w latach 70. znana z takich przebojów A ja wierzyłam ci, czy z miłością trzeba w zgodzie żyć. Ale nagrywała nie tylko swoje piosenki, również współpracowała z wieloma artystami, na przykład śpiewała w chórkach, towarzysząc Czesławowi Niemenowi i brała udział w nagraniach słynnej płyty Enigmatic. Pani Zofia Borca, dzisiaj u Marka Sierockiego, zapraszamy po 15. Teraz Gloria Gaynor, a później Bee Gees.

0: zespół Bee Gees i utwór You Win Again na antenie Radia Plus. 87 rok, wtedy ta piosenka się pojawiła i Bee Gees wrócili po paru latach niełaski. No to był słaby czas dla gwiazd muzyki disco. W Stanach Zjednoczonych stała się ta muzyka nawet nie tyle niepopularna, co trochę taka obciachowa. Więc oni no nie byli na szczycie, ale tym utworem wrócili. Bardzo dobrze sobie ta piosenka poradziła. Przede wszystkim w Europie, w Stanach Zjednoczonych nieco mniejszy sukces. Oni wtedy byli w sumie dużo popularniejsi w Europie niż w Stanach. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut będzie Tina Turner, a później Farius Manx.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie. Wow.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna.

0: będziesz próbował.
1: Nawet się nie obejrzałem, a tu już druga godzina minęła mojego spotkania z wami. 3 minuty do 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Na początku będzie duet, ale za to jaki duet? Albano i Romina Power, piosenka Felicita. Od tego utworu zaczniemy kolejną godzinę. Zostańcie z Radiem Plus.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Nie ma potwierdzenia. Prokuratura Krajowa o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. Osobówka wjechała w drzewo. Śmiertelny wypadek na Krajowej 92. W szeregach Łódzkiej Straży Miejskiej nowy funkcjonariusz to 6-letni koni. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od oświadczenia prokuratury krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi jego wyjazd poza strefę Schengen, czytamy w komunikacie. To po medialnych doniesieniach o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Był widziany na lotnisku Newark w New Jersey. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział już, że wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów. Statek, na którym stwierdzono hantawirusa około 7 czasu polskiego, przybył na Teneryfę.
2: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
2: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
1: Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane. Przypomnijmy, na pokładzie odnotowano łącznie 8 potencjalnych zakażeń, 3 osoby zmarły. Śmiertelny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W miejscowości Gaj Mały w powiecie szamotulskim osobówka wjechała w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Służby ustalają teraz przyczyny wypadku. Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to najbardziej agresywna grupa w gdyńskiej komunikacji miejskiej. Najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów, zdradza nam dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Hubert Kołodziejski.
3: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
1: Z badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Gdyni wynika, że bez biletu jeździ 10% pasażerów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował okolice centrum. Pomoże też w zabezpieczaniu imprez masowych, tłumaczy Adrianna Amroszkiewicz ze Straży Miejskiej.
4: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową. Jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski.
1: Wiadomo też, jak będzie wyglądało jego szkolenie do służby.
4: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował.
1: Aquarius jest już 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży.
5: To był serwis informacyjny, następny o 3:00, a teraz przeboje. Albano i Romina Power, Beatlesi, Enya, Edyta Geppert. To propozycja artystów na początek tej godziny. Andrzej Szczyszyn, dzień dobry.

0: Na antenie Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Czasami jest tak, że spotykają się wyjątkowi artyści. Słowa napisał Wojciech Młynarski, muzykę Włodzimierz Korcz, a zaśpiewała w niezwykły, bardzo emocjonalny sposób Edyta Geppert. I tak oto mamy piosenkę Kocham Cię Życia. Słuchajcie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii. Chris Ria, już za chwilę The Blue Cafe. To będzie kolejna muzyczna propozycja na niedzielne popołudnie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. I już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Słuchacie Radia Plus i przeboju z nutą nostalgii. Dzisiaj po 15 oczywiście, jak to w niedzielę, muzyczny alfabet. A dzisiaj u Marka Sierockiego gościem będzie pani Zofia Borca. Śpiewała bardzo popularne piosenki w latach 70. A ja wierzyłam ci na przykład, albo z miłością trzeba w zgodzie żyć. I te utwory z pewnością będą przypomniane, ale generalnie będzie dużo wspomnień z tamtych lat. Niezwykłych dla polskiej muzyki, dla polskiej sceny, więc zapraszam, będzie można powspominać po 15 z Markiem Sierockim i z panią Zofią. Zapraszam na muzyczny alfabet. Teraz Robert Miles, a później Papa Dance i Najstory. Nice.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Tak energicznie się zrobiło w ostatnich minutach. Papa Dance, Nice Tora, teraz Frida. To tak jakby ktoś potrzebował nieco takiego kopniaka energetycznego, bo niedziela zbyt leniwa się stała. Choć z drugiej strony każdy wypoczywa jak chce. Jak macie ochotę leniuchować, to tak róbcie. Ważne, żeby trochę odpocząć przed kolejnym tygodniem. Za moment na naszej antenie jeszcze przed 15:00 She's Like a Wind, Patryka Swayze, a później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj, przypominam, gościem jest pani Zofia Borca. Zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa i wspomnienia, między innymi z lat 70. Zostańcie z nami, życzę wam dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzeja Szczeszyn.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Zostanie dokładnie zbadane. Nowe informacje o dronie, który spadł niedaleko granicy z Rosją. W akcji nadal 200 strażaków trwa dogaszanie Puszczy Solskiej. Fragment ciała pobrano dziś do badań DNA. Martwy wieloryb na plaży w Mikoszewie. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała Żandarmeria Wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją.
2: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
3: Co te badania będą ustalać?
2: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska, mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju.
4: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska, to są takie bagna, częściowo wyschnięte.
1: Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Fragment ciała pobrano dziś do badań DNA. Chodzi o martwego wieloryba, którego morze wyrzuciło wczoraj na mieliznę w rezerwacie przyrody Mewia Łacha. To w pobliżu ujścia Wisły, nieopodal Mikoszewa. Truchło jest już w stanie zaawansowanego rozkładu, dlatego badania mają na celu określenie dokładnego gatunku, który wpłynął do Bałtyku.
5: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
1: Wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy waleni żywiącej się planktonem i drobnymi rybami. Służby proszą mieszkańców i turystów o niezbliżanie się do truchła. Rezerwat jest objęty ścisłą ochroną, zwłaszcza w trwającym właśnie okresie lęgowym ptaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rzuty do kosza czy przetaczanie opony. Między innymi takie konkurencje czekają na uczestników czwartych igrzysk wiosennych w Zakrzowie. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnością. To przykład, jak sport pozwala cieszyć się aktywnością bez barier, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
6: Chcemy przez to spotkanie pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
1: Czwarte igrzyska wiosenne w Zakrzowie już 18 maja.
7: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, zaczynamy muzyczny alfabet. Dziś moim i Państwa gościem kobieta, która fantastycznie śpiewała w latach 70., a gościem jest...
8: Zofia Borca.
7: Zapraszamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, moi państwa gościem Zofia Borca. Za nami piosenka A Czas Ucieka. To kompozycja Janusza Kruka, a słowa napisał
1: Grzegorz Walczak.
0: Piękna piosenka, miło po latach było usłyszeć ten utwór. No Janusz Kruk to był fantastyczny kompozytor.
1: Tak, zgadza się.
0: Miał niesamowitą łatwość pisania piosenek, które wpadały w ucho.
1: Tak, znałam i Elżbietę, i Janusza w początkach, że tak powiem, i ich, i mojej kariery.
0: Te początki pani kariery wiążą się z Wybrzeżem. Skończyła pani średnią szkołę w Tczewie.
1: Tak.
0: No a potem były zespoły właśnie takie trójmiejskie, między innymi Flotylla, to zespół marynarki wojennej.
1: Tak, ale wcześniej jeszcze kontakt z Renatą Gleinert, kompozytorką, pianistką, i to było takie studio przyradiowe.
0: Właśnie, myślę, że śpiewanie w chórkach, no i jeszcze nauka, to daje dużo.
1: Bardzo, bardzo. Ja akurat nie miałam problemu ze śpiewaniem czysto. Mhm. I dla mnie było łatwo.
0: To słychać w piosenkach. Rok 1970 to debiut na festiwalu w Opolu, konkurs, tak, premier.
1: Tak, właśnie Renata Gleinert zgłosiła mnie tam do debiutów, ale po przesłuchaniu włączyli mnie do premier.
0: Do premier, o, czyli taki awans.
1: Ale to było chyba niedobrze dla mnie, bo śpiewałam piosenkę z Teresą Tutinas, dwa wykonania tej samej piosenki, i no, ja taka byłam zielona, niedoświadczona dziewczyna.
0: No trzeba czasami zapłacić frycowe.
1: No.
0: Ale ta kariera potoczyła się całkiem fajnie. Początkowo to było śpiewanie i w zespołach, ale też w chórkach, bo nagrywała pani między innymi z Czesławem Niemenem ten słynny czerwony album.
1: Tak, to był początek, był taki, że ja się zjawiłam w Rzeszowie. Tam był Tosiek Kopf, czekała Krysia Prońko, już tam była, jej brat Piotr i cała grupa muzyczna, a ja dojechałam z Elą Linkowską pociągiem, no tak jakby na przysłuchanie, no i zostałam.
0: No i jak doszło do nagrania tej płyty z Czesławem Niemenem?
1: Ale jeszcze może powiem o właśnie o tym chórku Respekt.
0: O właśnie, czyli powstał taki zespół wokalny, który nazywał się Respekt.
1: Respekt, właśnie, to my we trzy byłyśmy. Właściwie grupa muzyczna była cała i my byliśmy Respektem. Mieliśmy ileś tam koncertów w Polsce, pamiętam, na południu Polski, i raptem dowiedzieliśmy się, że potrzebuje nas Niemen. I podobało mu się nasze brzmienie i zaczęliśmy od prób. Pamiętam, u Czesia w tym małym mieszkanku koło Pagartu,
0: tak,
1: żeby dłużej pracować, to spałyśmy na podłodze, na materacach. Cóż za wspaniały mężczyzna, muzyk.
0: Wymagający też.
1: Tak, bardzo.
0: Bardzo, bardzo. Bo no, on wymagał od wszystkich, którzy z nim, tak, pracowali, żeby grali czy śpiewali na najwyższym poziomie. Ale potem były efekty. Te, tak, płyty Czesława Niemena są ponadczasowe.
1: No, ja to wspominam z łezką w oku i naprawdę szczęściarą jestem, że tam byłam.
2: Muzyczny alfabet. B jak Zofia Borca. Radio Plus Zielona Góra.
3: Reklama.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Moim i Państwa gościem Zofia Borca. Do Złotej Doliny to kolejna piosenka, którą mieliśmy okazję wysłuchać. I z tą piosenką historia jest również związana z telewizją. Słynne Studio 13, telewizyjna giełda piosenki.
1: Tak, właśnie zaproponowano mi, jak śpiewałam w klubie piosenki Zakr. Stamtąd mi wyłowił mnie właśnie kompozytor tej piosenki i zajęłam drugie miejsce i nagrodę publiczności zdobyłam, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne.
0: Występ w telewizji i nagroda w takim konkursie to była odskocznia do wielkiej kariery, bo tych mediów, które promowały artystów, nie było zbyt wiele. Kilka programów radiowych, no i telewizja.
1: Tak, ja pamiętam bodajże Nazajutrz. Szłam ulicą Marszałkowską, ktoś mi zaczepia i właśnie gratuluje. Wie pan, jak się czułam? Rewelacyjnie. Ja zresztą zawsze byłam na chmurce i taka byłam radosna.
0: To miłe uczucie, no ale też w pani karierze były występy zagraniczne, między innymi u boku Skaldów czy Czerwonych Gitar.
1: Tak, tam właśnie byliśmy dwukrotnie. Byłam ja z Krysią i Elą, akompaniowałyśmy Czerwonym Gitarom. To właściwie nie. Z Czerwonymi Gitarami nie śpiewałyśmy chórków. Mm-hmm.
0: Tylko same.
1: Jako
0: oddzielny terce. Zespół, tak.
1: Tak. No, występy były naprawdę, jeździliśmy, to były niesamowite przestrzenie. Jak myśmy się autobusami przemieszczali od miasta do miasta.
0: I gdzie były te występy?
1: W Związku Radzieckim na przykład.
0: O, wtedy Związek Radziecki bardzo miło przyjmował polskich artystów,
1: bardzo.
0: Publiczność. Dla nich to był taki powiew trochę zachodu.
1: Tak. Pamiętam, wtedy była w tym programie Regina Pisarek z Czerwonymi Gitarami. Mhm. I właśnie pamiętam, w tych restauracjach niesamowite dobre jedzenie, na przykład w Jałcie. Także to były takie przygody, jedliśmy tych owoców, tych warzyw, całą moc delektowaliśmy się tym. I rzeczywiście piękne tereny, piękne miejsca.
0: W latach 70. artyści musieli sporo koncertować, bo stawki za występy były, krótko mówiąc, małe.
1: Tak, wie pan, po tej właśnie mojej wylansowanej piosence Do Złotej Doliny miałam tyle propozycji i to w tak zwanych składankach z aktorami, z akompaniamentem tylko fortepianu. Właściwie, tak jak sięgam pamięcią wstecz, to nie przypominam sobie, ile ja dostawałam i czy dostawałam te pieniądze. Mm-hmm. To była naprawdę masakra.
0: No dzisiaj artyści zarabiają zdecydowanie więcej. Jak pani odbiera po latach ten polski show biznes współczesny? Słucha pani w ogóle takich piosenek, które są teraz popularne?
1: Słucham, ale nie jestem jakby całą duszą i całym ciałem z tym.
0: Kiedyś bardzo ważne było słowo, bardzo ważny był tekst, który artysta śpiewał.
1: Tak. I co na mojej płycie, co dla mnie jest to ważne, autorzy tekstów.
0: No między innymi Andrzej Kuryło.
1: Tak.
0: No to jest Jastrzębisko-Złoski. Tak, to są po prostu poeci, naprawdę.
1: Tak,
0: to były piękne teksty.
1: Tak, poeta Andrzej Zaniewski.
0: No dokładnie, o właśnie.
1: Mam
0: Andrzej Zaniewski.
1: Trzy piosenki jego.
0: Mhm, bo okazją do naszego spotkania jest album zatytułowany A ja wierzyłam ci. Bardzo fajnie, że takie piosenki sprzed lat ukazują się na płycie kompaktowej, bo to jest takie archiwum polskiego show biznesu, archiwum polskiej muzyki.

0: ocaliliśmy z Krzysztofem Karwaszem z Solitonu. No i dogrywaliśmy się, jak będzie wyglądało, na jakiej zasadzie i fajnie.
1: No Wojtek Korzeniewski to postać niezwykle ważna w polskim showbiznesie. Przez wiele lat menadżer zespołu Kombi, ale też prowadził własną agencję koncertową.
0: Tak. Festiwal
1: w Sopocie, był producentem tego festiwalu przez wiele lat. No i namówił na nagranie płyty.
0: Tak, Wojtek jest po prostu jakby moim guru. On mnie stawia na nogi, mówi: zrób to, dasz radę. I ja tak działam.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moi i państwa gościem Zofia Borca, a ja wierzyłem ci, to płyta, która jest okazją do naszego spotkania, a za nami piosenka Złote Wspomnienia. Myślę, że ma pani, Zosiu, takie złote wspomnienia z tych pięknych lat kariery.
1: Tak, to są złote wspomnienia, ale wie pan, ja nie czuję tego tak odlegle, że to te 50 lat, powiedzmy. Ja tego wcale nie czuję. Ja czuję się świetnie, mam dobrą dyspozycję, w dobrej kondycji.
0: Zdrowie dopisuje i to jest najważniejsze.
1: Jestem szczęśliwa i jestem zrealizowana jako matka. Przy okazji, co dla mnie było ważne i dlatego ta przerwa.
0: Trudno było pogodzić pracę na estradzie z prowadzeniem domu, z wychowywaniem dzieci.
1: Zwłaszcza jak się mieszkało nie w Warszawie, a w Trójmieście. Tam już nie było jakby... Ja miałam koncerty od czasu do czasu. Te koncerty miałam, mając dzieci, ale to było sporadyczne. Nie było takiej agencji, która by się tym już zajmowała w takim stopniu jak kiedyś.
0: Ale Trójmiasto to piękne miejsce do mieszkania.
1: Tak, bardzo pięknie. A chcę powiedzieć, że byłam Sopocianką, później przeprowadziłam się do Gdańska. Następnie dzieci tam chodziły do szkoły muzycznej, dwóch chłopców, a obecnie jestem i w Gdańsku, i na Kaszubach.
0: No proszę.
1: Zapraszam.
0: Kaszuby, piękne miejsce.
1: Takie pejzaże. Małe miejscowości.
0: No właśnie, te małe miejscowości mają niesamowity urok. Myślę, że często nie doceniamy, jak piękny jest nasz kraj, jak piękna jest przyroda, a Kaszuby są tego najlepszym przykładem.
1: Tak, ja objeździłam tą Polskę wszerz i wzdłuż, mając koncerty, ale ludzie są tacy, którzy w ogóle nie znają Polski. Jak piękny to kraj jest.
0: No i jak w ostatnich latach się rozwinął. Ja mam takich przyjaciół z Hiszpanii, którzy trochę mieszkali w Polsce. No i ostatnio po kilku latach przerwy jeden z tych moich kolegów przyjechał i mówi: słuchaj, ja nie poznałem Warszawy, nie poznaję innych miast. W ciągu 5 lat Polska się niesamowicie zmieniła.
1: Bardzo. 5?
0: No, jego nie było 5 lat w Polsce, no więc, tak. Więc z tej perspektywy odbierał nasz kraj.
1: Moim mężem jest aktualnym, jest Anglik. I pobraliśmy się tutaj, ja z nim byłam w Anglii. Jak przyjeżdżaliśmy co jakiś czas, to Gdańsk się tak odmieniał. I te drogi nowe powstawały, te autostrady. To był dla mnie szok, w jakim tempie to wszystko idzie, a w tej chwili, no to metropolia, daj Boże.
0: O kolejnych piosenkach z płyty A wierzyłam ci w drugiej godzinie naszego muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jeżeli jest w USA, jutro wystąpimy o ekstradycję. Minister Sprawiedliwości o Zbigniewie Ziobro. Zderzenie skuterów wodnych pod lupą prokuratury. Śmiertelny wypadek podczas zawodów na Wiśle. Spektakl w więziennych murach to w areszcie śledczym w Łodzi. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro był widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu.
2: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli to będzie potwierdzone.
2: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
4: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
2: Ocenia działania byłego szefa, poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas wczorajszych Mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. Dwa pojazdy zderzyły się na rzece. 18-latek zginął na miejscu. Drugiemu sternikowi nic poważnego się nie stało. Służby zabezpieczyły skutery, kombinezon i kask ofiary. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest na przyszły tydzień. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł tam dziś do szamba. Strażakom udało się go uratować.
5: Strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Po zmianach w przepisach więcej chętnych do zdawania prawa jazdy. 17-latkowie mogą już zdobyć uprawnienia na kategorię B. Zainteresowanie egzaminami w WORD-zie w Gorzowie wzrosło o 18%.
6: Mogę powiedzieć, że ogólnie gdzieś w granicach 15% mamy więcej, jeżeli chodzi o tę kategorię w stosunku do roku ubiegłego. Myślę, że im bliżej wakacji ten procent będzie, wydaje mi się, nawet wzrastał.
1: Mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor gorzowskiego WORD-u. Przypomnijmy, 17-latkowie uprawnienia mogą zdobyć od marca tego roku. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia muszą jeździć z osobą towarzyszącą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny. Osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
7: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
8: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Witam serdecznie, zaczynamy drugą część naszego spotkania, a moim Państwa gościem jest...
9: Zofia Borca.
8: Zapraszamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, a ja wierzyłam ci, to kolejna piosenka, tytułowa piosenka z płyty, która właśnie się ukazała. Moim państwa gościem Zofia Borca, artystka, która święciła triumfy w latach 70. Są tacy ludzie, którzy pamiętają doskonale pani piosenki, czasami nie kojarzą nazwiska, ale też ma pani młodych fanów.
1: Tak, prawda. Jest taki młodzieniec w Starogardzie Gdańskim. Udało mu się skontaktować ze mną i on zaproponował mi, że chce mieć ze mną wywiad. Znał moją karierę od 2 lat i on prowadzi taki program muzyczny Podróże Retro.
0: Pięknie.
1: I ma tylko 16 lat. Nazywa się Kamil Krajnik.
0: To pięknie, że są młodzi ludzie, którzy pamiętają o historii, bo myślę, że ten nasz show biznes w latach 60., 70. był niezwykły. Ta muzyka z tamtego okresu jest oryginalna, często łącząca elementy rock'n'rolla, muzyki folkowej, takiej
1: aranżacji,
0: ale też melodyki typowo słowiańskiej.
1: Tak.
0: Wtedy aranżacjami zajmowali się muzycy świetnie wykształceni. Te orkiestry grały na żywo. Dużo było instrumentów takich akustycznych, ale też dętych. I to naprawdę dobrze brzmi. Dzisiaj te utwory lekko podrasowane, lekko zmasterowane albo zmiksowane na nowo brzmią bardzo fajnie.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja miałam szczęście, bo nagrywałam i w radiu w Łodzi ze świetną orkiestrą.
0: Pod dyrekcją Henryka Dybicha.
1: Tak.
0: No, to była orkiestra.
1: Tak. I nagrywałam z Ramą 111 w Gdańsku.
0: Wow, to był bardzo słynny zespół w latach 70.
1: Właśnie. Nagrywałam z Andrzejem Czaskowskim.
0: Wow. Ja miałem przyjemność poznać pana Andrzeja. To muzyk niesamowicie wybitny. Przede wszystkim
1: zaangażowany.
0: Tak, ale też świetny jazzman, który no, robił podwaliny pod polską muzykę jazzową. Zespół Melomani wraz z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. A potem stał się fantastycznym aranżerem, fantastycznym dyrygentem. I dzięki jego doświadczeniom takim jazzowym, myślę, że te utwory z muzyki rozrywkowej brzmiały naprawdę bardzo oryginalnie.
1: Lepiej, tak specjalnie.
0: Tak.
1: Tak, właśnie Adam Hetman napisał taką piosenkę też, a najlepiej tak jak ja. Mhm. To chyba z nim, z Andrzejem Czaskowskim, z jego orkiestrą czy jakimś tam zespołem nagrywał.

0: jeśli chodzi o piosenkę A ja wierzyłam ci, to była druga piosenka skomponowana przez Wojtka Kacperskiego.
1: Ale słowa kto napisał?
0: Andrzej Zaniewski.
1: No właśnie.
0: Właśnie.
1: Poeta, wspaniały poeta.
0: Tak.
1: Tak. Miała pani szczęście do ludzi, z którymi pani pracowała?
0: Miałam. Ale i wie pan, ja tak sobie powtarzam, nie paliłam, nie piłam i kariery nie zrobiłam takiej, jak mogłabym.
1: No dobrze, o kolejnych piosenkach z pani repertuaru w naszych następnych wejściach.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Radio Plus Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem Zofia Borca. Gram Wabank to piosenka, którą skomponował Antoni Kopf, a słowa napisał Andrzej Kuryło. Antoni Kopf to też była niesamowita postać w polskim
1: petarda.
0: Showbiznesie. Co on robił w życiu?
1: Tak, to facet w ogóle z taką wyobraźnią muzyczną, z takimi pomysłami. Obłęd.
0: Opiekował się wielu artystami, wiele przebojów skomponował. Też
1: Pro Kontra, tak?
0: Pro Kontra oczywiście, to był zespół, w którym...

0: opowiedział mi historię, choć wiedział, że już powoli odchodzi, to jednak jeszcze był pełen takiego humoru, pełen takiego entuzjazmu, ciepła. Życzyłem mu dużo zdrowia. Kilka miesięcy później niestety zmarł, ale ja zawsze Antoniego będę kojarzył jako takiego człowieka, który zawsze się uśmiechał, zawsze był pozytywny i zarażał tą swoją pozytywną energią.
1: Tak, tak, ja wspaniale wspominam właśnie Antoniego, Antosia Kopfa. Nawet pamiętam, miałam jakieś programy telewizyjne, pro-kontra była i ja swoje piosenki śpiewałam. Spotykaliśmy się często i byliśmy przyjaciółmi do końca.
0: Myślę, że też dużo pomógł pani w początkach kariery, kiedy przyjechała pani do Rzeszowa, bo on tam funkcjonował.
1: Tak.
0: W początkach
1: tak.
0: Też jego wielkiej kariery.
1: Tak, to była grupa Respekt. Mm-hmm. Muzyczno-wokalna i nawet w tym Rzeszowie mieliśmy na początku jakieś tam małe programy telewizyjne, nagrania radiowe, mm-hmm. Także nowych przyjaciół poznawaliśmy. To były takie czasy, że starczało pieniędzy na bar mleczny.
0: Tak, no ale życie towarzyskie kwitło, takie tak. Życie towarzyskie kwitło też w Opolu. Ja Opole poznałem dopiero w drugiej połowie lat 80. Wcześniej oglądałem to, będąc mm-hmm. dzieckiem, czy bardzo młodym człowiekiem w telewizji, ale jeszcze w tych latach 80. no to życie towarzyskie w Opolu kwitło. Ale jak mi opowiadali starsi koledzy, no w latach 70. to się działo.
1: Tak.
0: Słynna restauracja pod Pająkiem, gdzie wszyscy się spotykali.
1: Tak, pamiętam.
0: No i hotel Opole.
1: Po koncertach. Tak właśnie. I to pamiętam, jakiś to był mój występ, 74 rok, z chyba Mariana Zimińskiego piosenką. Ja nawet już nie kojarzę, bo to ta piosenka przeszła, minęła. Parę koncertów miałam z nią, z Czesiem Majewskim, z jego orkiestrą po Opolu. W tym czasie jeszcze mieszkałam w Warszawie i tak się właśnie urwało. Ale właśnie wracając do tej restauracji, to pamiętam Danuta Rin mówi do mnie: i jak? No jak się czułaś? Jak ci poszło? Tak jakoś myśmy się wspierali.
0: Tak.
1: Nie było zazdrości, nie było hejtu, nie było jakiejś tam takiej
0: to było
1: nienawiści.
0: Piękne. Tak, myślę, że tak. Właśnie z opowieści artystów z lat 70. często wynika to, że żyli w takiej wielkiej przyjaźni. Nie było jakiejś zazdrości. Często razem jeździli, właśnie, razem jeździli na koncerty, wspomagali się w jakiś sposób. To było piękne.
1: Tak, ja bardzo dużo koncertowałam z Anią Jantar i Jarkiem Kukulskim. To była jego grupa muzyczna. To były długie, długie trasy. Tam jeszcze była Elżbieta Igras. No wiele, wiele ludzi się
0: przewinęło.
1: Były tak zwane składanki. Wiele ludzi się przewijało. Dość długo pracowaliśmy ze sobą. Także ja znałam osobiście Anię Jantar, rodziców. We Wrześni koncertowaliśmy, skąd Jarek pochodził. Także tak byłam z nimi blisko. Odwiedzałam, jak przyjeżdżałam do Warszawy, odwiedzałam Anię. Także
0: to był ten słynny blok artystyczny na Żoliborzu, na taki długi blok, w którym mieszkał między innymi właśnie Jarek Kukulski z Anią Jantar, ale też Wojtek Trzciński mieszkał.
1: Tak, Wojtek Trzciński to niesamowita postać muzyczna. Osobiście znałam go, on nawet powiedział, że napisze dla mnie piosenkę. Ja mam takie zacięcie, takie rockowo, takie zadęcie.
0: No, a Wojtek napisał kilka takich utworów, między innymi dla Wandy Kwietniewskiej, takich z rockowym charakterem.
1: Tak.
0: No to za chwilę kolejna piosenka z pani repertuaru.
2: Muzyczny alfabet. B jak Zofia Borca.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim państwa gościem Zofia Borca, a za nami piosenka Za miastem mieszka cisza. Słowa napisał Andrzej Kuryło, muzykę skomponował Marian Zimiński, też wielkie nazwiska.
1: Tak, ale ta piosenka dla mnie właśnie teraz jest jakby piosenką ekologiczną. Ona wyprzedziła, ten tekst wyprzedził
0: czasy.
1: Tak.
0: Te dzisiejsze, kiedy dbamy o ekologię.
1: Tak.
0: A poza tym też jest adekwatna do miejsca, w którym pani czasami przebywa, czyli do Kaszub.
1: Tak, właśnie. I chciałam...
0: Tam jest cisza w tych małych miejscowościach.
1: Tam jest cisza totalna. Od czasu do czasu widzę jakieś żurawie. I jak na polach coś tam szukają w ziemi czegoś, jakieś jelonki przez okno z kuchni, widzę po drugiej stronie ulicy, niesamowite.
0: I za oknem jest cisza.
1: Tak.
0: To jest piękne, można wypocząć.
1: Chciałam właśnie dotrzeć do radia Kasebe, żeby właśnie między innymi tę piosenkę lansowali.
0: To jest fajne, że Kaszubi kultywują swoją kulturę, kultywują swoje zwyczaje, kultywują też swoją mowę.
1: Oni przede wszystkim jo.
0: Tak.
1: Tak, właśnie mówią, ale poznałam sporo ludzi, znam wioska Skrzeszewo, poznałam panią sołtys, poznałam pana straży pożarnej, komendanta.
0: A łatwo wejść w taką społeczność lokalną, kiedy no, przychodzi się z zewnątrz i tam się pojawia?
1: Chyba nie, bo ci ludzie się, oni jakby nie lubią nas, przybylców.
0: Bo z takim dystansem trochę
1: tak,
0: patrzą.
1: Tak, z dystansem, ale ja mam
0: ale po jakimś czasie traktują jak swojego.
1: Umiejętność kontaktowania się z ludźmi, rozmawiania z nimi. Mój mąż każdemu kiwa hello, hello, jak się masz? I oni wszyscy, wiesz, cześć mówią mu, także jest okej.
0: Widzę, że pani jest zawsze uśmiechnięta, zawsze pozytywnie nastawiona.
1: Jestem cholerną optymistką i bardzo pozytywna jestem. Niektórzy mówią mi, że zarażam ich swoim optymizmem.
0: I uśmiechem.
1: Każdemu życzę dobrze. Ja no, nie jestem zazdrosna.
0: Niech to będzie puenta tego naszego spotkania. Pani Zofio, bardzo dziękuję. Myślę, że dla naszych słuchaczy to była podróż w lata 70., w których no, pani święciła triumfy.
1: Tak. I to w tym momencie, kiedy właściwie moja była jakby najlepsza pozycja muzyczna, ja zdecydowałam się być mamą.
0: To też piękne, rzucić karierę, żeby być mamą.
1: Tak, zrealizowałam się i teraz wychowałam synów na wspaniałych ludzi, którzy swoje talenty jakby kreują. I teraz jestem gotowa.
0: Żeby wrócić do śpiewania.
1: Tak.
0: No i czego tego życzymy. Myślę, że sukcesy synów są czasami większą nagrodą niż złote płyty, czy platynowe płyty, czy wielkie przeboje.
1: Ja uważam, że to oni są moim największym sukcesem.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

tle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.